0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: Polska o pole.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymagać

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod.

0: Opole News.
1: Dorota Sań. O, pole, tak podobno powiedział książę, który zagubił się podczas polowania, że przestrzeń mu się spodobała, to postanowił założyć osadę. Tak przynajmniej mówi legenda i chyba coś w niej jest. O legendach, wierzeniach i duchach opowiedziała nam Natalia Ciempka ze Stowarzyszenia Manticora.
0: SK Opole.
2: Bardzo podoba mi się legenda, która nawiązuje do samej nazwy naszego miasta, o księciu, który zagubił się podczas polowania i strudzony wędrówką przez chaszcze wyszedł na pole i o, pole. Tak mu się ta przestrzeń spodobała, że postanowił założyć osadę. Jego drużyna oczywiście na wolnej przestrzeni go odnalazła i wszystko skończyło się dobrze. Historia bardzo, bardzo piękna i gdzieś tłumaczy, dlaczego Opole jest Opolem. No ale to tylko legenda, więc każdy wierzy w to, co chce.
3: A jakie były twoje pierwsze kontakty właśnie z legendami i wierzeniami opolskimi?
2: Tutaj stricte projekt. Do Manticory sukcesywnie przychodzą różni ludzie z różnymi doświadczeniami, z indywidualnymi pasjami i podejściem. I my to wszystko wrzucamy do jednego kotła, miksujemy i powstają te nasze bajeczne spektakle. No i właśnie przyszły takie osoby, które tą historią się parają. I zaczęliśmy dookoła tego budować merytorykę spektakli, potem powstawały większe projekty, bo jednak Opole wspiera nas już od bardzo dawna w realizacji różnych, naprawdę czasami bardzo niezwiązanych z nowym cyrkiem działań. Właśnie tutaj powstała wizja spacerów, gier takich fabularyzowanych właśnie, gier typu LARP. Dla nas to jest aktorstwo wyższego stopnia niż te spektakle, które organizujemy. Jesteśmy bliżej publiczności, tutaj jest więcej interakcji i też, co prawda, pierwsze gry robiliśmy przed COVID-em, ale czas COVID-u to był właśnie moment zastanawiania się, a w którą stronę pójść, co jeszcze możemy zrobić, co nam się podoba tak właśnie indywidualnie. I na kanwie pierwszej gry, którą zrobiliśmy ze Stowarzyszeniem Dębowy Leszczy z Wałbrzycha w ogóle, to był projekt, my robiliśmy wtedy grę miejską o dżumie. Makabryczna była ta gra i tam się działy naprawdę trup się ścielił gęsto, jak to się mówi. I od tego zaczęła się ta nasza przygoda z LARP-em. Zrozumieliśmy, że tam jest potężna dawka tego aktorstwa, zupełnie inna relacja my, widz. Bardzo nam się to spodobało. Duża doza kreatywności w nas jest, więc jak najbardziej można wtedy się uzewnętrzniać. No i tak się zaczęła ta przygoda właśnie larpowa. I tak budowaliśmy sobie tą formę i wyszły spacery fabularyzowane, czyli taki standardowy spacerek, niewinnie wyglądający po mieście, ale tam jest troszkę inna treść. My nie jesteśmy przewodnikami, nie jesteśmy historykami, takimi z dyplomem w większości, bo jednak się zdarzają u nas, ale gdzieś tą wiedzę chcemy przekazać w takiej formie zabawowej, tak jak lubimy najbardziej, żeby to nie była sucha wiedza, wykład, tylko żeby tutaj coś się działo, więc ten przewodnik jest przebrany, ta treść też jest, no właśnie, mity, legendy, jest historia, ale skupiamy się na zupełnie innych aspektach. No i forma przekazu też bardziej rozrywkowa niż edukacyjna.
3: A staraliście się współpracować z jakimiś właśnie historykami?
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj współpraca z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną dużo nam pomogła. Tutaj jednak jest oddział przewodników, koła przewodników na Opolszczyźnie. Na pewno konsultacje. To jednak działania aktorskie działaniami aktorskimi, ale jeśli już wchodzimy w czyjeś buty, to też potrzebujemy troszeczkę wiedzy, więc tutaj konsultacje, budowanie scenariusza, żeby ta opowieść miała logiczny ciąg, żeby ta historia wychodziła w historię, żeby to poukładać. My wiemy, jak to zrobić atrakcyjnie, ale też no, trzeba zachować poprawność historyczną i nie pleść trzy po trzy. Więc tutaj jak najbardziej konsultacje się odbyły.
3: A na Opolszczyźnie są jeszcze jakieś miejsca, w których nasi mieszkańcy mogą poznać właśnie historię, legendy, wierzenia?
2: Na pewno każda taka izba regionalna, takie mini muzea, których mamy bardzo dużo, czy Farska Stodoła, mamy takich naprawdę obiektów bardzo dużo. To wszystko inicjują zawsze pasjonaci, osoby, które są z danego terenu i naprawdę wiedzę mają potężną. Warto zrobić sobie taką wycieczkę właśnie po takich izbach muzealnych czy regionalnych i zobaczyć, jak ludzie żyli na tamtym terenie, czym się parali i tak naprawdę w tym życiu codziennym te wierzenia kiedyś częściej się przejawiały niż obecnie. Ta nasza kultura jednak była bardziej uduchowiona, bardzo dużo zachowań takich w życiu codziennym też wynika z tej naszej kultury, z folkloru, z wierzeń, z zabobonów, powiedzielibyśmy. z takich rodzimowierczych gdzieś historii z dziada, pradziada przekazywanych, może zmienianych pod kątem chrześcijaństwa, ale jednak to się gdzieś przejawia. Muzeum Wsi Opolskiej oczywiście, to też warto się tam zagłębić, bo można tam zobaczyć takie życie wsi z dawnych czasów i te wierzenia również tam wypływają i folklor wypływa zawsze na zewnątrz. Mamy na Opolszczyźnie bardzo dużo zamków i pałacy. Bardzo, naprawdę ten szlak zamków i pałacy mamy bardzo duży. No i jakby na to nie patrzeć, tam też się życie toczyło swoim rytmem, a jest to też bardzo dobry starter, żeby sobie jakąś wycieczkę taką historyczną, etnograficzną, ludyczną zorganizować.
3: A jakie wierzenia panowały tutaj na Opolszczyźnie? W co ludzie wierzyli?
2: Tutaj z racji na żyzne gleby, na rolnictwo, bardzo dużo było takich wierzeń już stricte związanych z obróbką pól. No to już nawiążę do chrześcijaństwa, chociażby przygotowywanie pól przed orką, przed przygotowaniem ziemi. Tą ziemię się święciło, robiło się z resztek po koronach żniwnych, robiło się malutkie krzyże na przykład i je zostawiało się na polu. Właśnie, żeby uświęcić tą ziemię, żeby był dobry rok, dobre plony, to chociażby tutaj. Z racji też na historię naszego regionu, tutaj jest bardzo dużo ludności napływowej, no to też ze wschodu przychodziły do nas różnego rodzaju tradycje i to widać chociażby w kuchni na święta. W różnych rejonach naszego województwa te potrawy różnią się od siebie, gdzieś jest kutia, gdzieś jej nie ma, a więc kuchnia też jest takim wyznacznikiem. Ja bardzo lubię wszystkie takie posłowiańskie jeszcze wierzenia, jak sadzenie lipy na płodność, koniecznie o północy, ale to tego typu sytuacje bardzo, bardzo do mnie przemawiają i zdarza się.
3: A to trzeba posadzić tą lipę konkretnego dnia, czy tylko o konkretnej godzinie?
2: Tak, są etapy, są takie okresy w roku, gdzie warto, moc sadzenia tej lipy jest mocniejsza, ale generalnie tak, środek nocy i sadzenie lipy z koleżankami zrobiło na mnie potężne wrażenie. I rzeczywiście zadziałało, bo bardzo dużo z nas zaszło potem w ciążę.
3: To faktycznie trzeba korzystać, jeżeli ktoś ma w planach. Wasz zespół również nawiązuje do mitycznego stworzenia, prawda?
2: Tak, mamy takie spektakle, mamy takie działania. Właśnie ta forma teatralna, którą sobie przyjęliśmy i taniec z ogniem. Oczywiście mamy strój, jest odpowiednia muzyka. Zaczęliśmy w pewnym momencie dodawać lektora do niektórych spektakli, ale właśnie ta warstwa dodatkowa, czyli warsztaty, prelekcje, jakieś koncerty czy wystawy, które się dzieją dookoła tego spektaklu, one pomagają nam wytłumaczyć, o co w tym spektaklu chodzi. Bo o ile jest jakaś znana historia, nie wiem, jak Dziady Mickiewicza, no to na przykład jak się wzięliśmy za Szekspira, to ten spektakl wcale tak do przodu. Wiem, że to był ciężki w odbiorze spektakl, on był przepiękny w formie, ale żeby tak od początku do końca ktoś, kto Szekspira nigdy nie przeczytał i Sen nocy letniej nie jest jego ulubioną lekturą na dobranoc, to chyba był najtrudniejszy spektakl do wytłumaczenia. I rzeczywiście tutaj mieliśmy dużo warsztatów, animacji, wprowadzenia tego lektora w spektaklu było bardzo dużo. Sceny były najprostsze, jakie tylko się da, bo fizycznie musieliśmy wprowadzić widza w tą merytorykę, w ten scenariusz.
3: A sama nazwa Manticora?
2: To też mityczność. Jest taki stwór w mitologii. Podobno te najstarsze przekazy, gdzie ta Manticora się pojawia, to Turcja, więc no jest to takie stworzenie kojarzące się z żywiołem ognia, a jest to lew ze skrzydłami nietoperza i z ogonem skorpiona. I ja uważam, że wszystkie te zwierzęta w jednym idealnie przedstawiają charaktery, które mamy w grupie.
3: O jakich legendach mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom?
2: Na pewno zachęcam, żeby wziąć udział w naszych spacerach, ale legendy mamy różne, bo też pojawiają się pytania, czy te spacery są tylko dla dzieci. Nie są tylko dla dzieci, bo niestety większość legend jest po prostu bardzo krwawa. W tej naszej historii działo się bardzo dużo rzeczy makabrycznych na przykład, chociażby właśnie wspomniana już dżuma. Chyba moja ulubiona historia.
3: Widać.
2: Tak. Akurat, no niestety, te najbardziej mroczne i straszne historie dobrze się prezentują. To jest dobra warstwa, żeby na przykład zbudować jakąś scenę, monodramę teatralną, która się podczas tych spacerów dzieje. Ale tak, tych historii mamy bardzo dużo i one nie są tylko takie słowiańskie, takie nawiązujące do tego, jak to Opole powstało, tylko sukcesywnie, tak jak sobie Opole istnieje, tak się pojawiają kolejne historie, historię z wieku XVI, tak, czasy pruskie i tych historii naprawdę mamy bardzo dużo, więc idąc spacerem, my sobie przeplatamy tą historię z danym miejscem, z daną lokalizacją i zaczynamy słowiańsko, kończymy słowiańsko, bo tam Święty Wojciech oczywiście się pojawia, musi się pojawić Święty Wojciech, to jednak patron naszego miasta, więc jak nas zaszczyci, to jest, a jak nie, to przewodnik opowie na pewno.
3: A zdradzisz nam swoją ulubioną?
2: Moja ulubiona? Nie, chyba ta dżuma.
3: Bo ona nie jest typowo opolska.
2: Tak naprawdę każde miasto będzie miało swoją historię akurat z tą epidemią związaną, bo to rzeczywiście była choroba, która zdziesiątkowała tutaj Europę i wywarła wpływ też na kulturę, chociażby charakterystyczne maski z nosem, to się gdzieś przejawia często, nie tylko u nas w Polsce, chociażby maski weneckie bardzo często się pojawia tam taki medyk podczas karnawału. W Opolu przynajmniej ta legenda, no właśnie, jak szukaliśmy informacji na temat tego, co się wtedy działo w mieście, to znaleźliśmy dwie wersje tej samej legendy i my obie wersje prezentujemy, mówimy o nich podczas spaceru. Oba wątki zaczynają się w tym samym momencie i kończą się w tym samym momencie, po prostu fabuła się rozrywa i tutaj albo wierzymy w moc trunku, albo w wiarę w Boga, ale wszystko kończy się tak samo. Powstaje kościół Świętego Sebastiana, też opowiadamy, jak to jest, jak to było, że w ogóle powstał plac Świętego Sebastiana, bo kiedyś były tam regularne domy, miasto tam się po prostu, kamienice miejskie tam się znajdowały, więc też zaczynamy od początku do końca, dlaczego jest plac, dlaczego kościół no i dżuma.
3: Każdy może wybrać swoje ulubione rozwinięcie historii, więc dla każdego coś ciekawego się znajdzie. A czy te wierzenia i legendy, jakie one miały wpływ na mieszkańców Opola kiedyś, w przeszłości?
2: No tak jak mówiłam, w takim życiu codziennym, jeśli my w coś wierzymy, ale tak naprawdę bardzo mocno, to tak, to wpływa na takie nasze, na taki rytm dnia codziennego. Te obrządki różnego rodzaju wyznaczały czas wstawania, pory kładzenia się, zmieniały na przykład harmonogram obowiązków codziennych, zwłaszcza w takim życiu wiejskim, gdzie tych obrządków jest jeszcze więcej tak naprawdę, bo na co dzień w mieście skupiamy się bardziej na pracy, jesteśmy bardziej ściśnięci i na te wierzenia aż tak czasu nie ma, ale jak już troszeczkę wyjedziemy poza miasto, to tam duchowość bardziej się przejawia i rzeczywiście czy karmienie węży, które tutaj w tej słowiańskiej tradycji przez pewien czas nie były symbolem zła tak naprawdę, tylko właśnie dobroci, obfitości i chociażby takie rzeczy zupełnie niecodzienne i dla nas nie do pomyślenia, one się tutaj rzeczywiście działy. Ale to nie tylko opolszczyzna, bo generalnie ten rejon słowiański obfituje w różnego rodzaju działania, rytuały, w możliwość spotkania się z daną społecznością i wspólnego przeżywania jakiegoś mitu. No dla nas mitu, a dla nich no faktu.
3: Był taki jeden dzień w roku, w którym faktycznie można było robić psikusy na Opolszczyźnie i nikt się o to nie obrażał. Myślę, że w obecnych czasach by już to nie przeszło niestety. A ty jak uważasz? Możemy mówić, że te wierzenia z biegiem czasu straciły na swojej wadze?
2: Myślę, że zostały zapomniane, ale teraz ja widzę, są dalej chętni i to bardzo dużo chętnych. Jeśli chodzi o te psikusy, od tego zacznę, to tak, to ten okres świąteczny śmingus dyngus, nam zostało polewanie wodą, ale tak naprawdę jeszcze 200 lat temu czy 100 lat temu chociażby, to były psikusy i na przykład nikt nie obrażał się za to, że ktoś zabrał komuś fragment płotu z ogrodzenia i takie psikusy i kawałek tego płotu mógł znaleźć się na dachu stodoły i robiono takie rzeczy. Tak, teraz nie do pomyślenia, żeby ktoś naruszał moją własność. My chyba już jesteśmy bardziej tacy ja, moje, a kiedyś w formie zabawy no, naruszano cudzą własność i wszyscy mieli z tego wielką zabawę i frajdę.
3: Teraz już śmingusa, dyngusa to nawet ciężko, jak ktoś cię obleje, bo myślę, że osoby już coraz bardziej odchodzą od tej nawet tradycji. Jeszcze zostało to przy dzieciach, ale niestety coraz bardziej jest ona również zapomniana. A wcześniej wspomniałaś też o dziadach, a dziady to duchy. Czy duchy w Opolu były, straszyły? Jak to wyglądało?
2: One nie były, one są. One są, każde miasto swoje duchy ma. Istnieje ponad 800 lat, więc w te 800 lat naprawdę tu się mogło zdarzyć wiele różnych rzeczy. Ród Piastów to taka gra o tron troszeczkę. Tutaj też się sporo działo, więc jak najbardziej duchy miejskie posiadamy.
1: Naszym gościem była Natalia Ciępka ze Stowarzyszenia Manticora. Każda legenda ma w sobie ziarno prawdy, a w Opolu takich ziaren jest naprawdę sporo.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sań, przenieśmy się w czasie do Opola. Po 1945 roku, po II wojnie światowej, z map znika Opel, a pojawia się Opole i nie od razu udało się odbudować miasto. I mimo że zniszczone, to osiedlali się tu przybysze ze wschodu i centralnej Polski. Starali się odbudować polską tożsamość, najczęściej za pomocą zdjęć i pocztówek. Ale więcej o tym opowie nasz gość, Bogna Szafrańska z Muzeum Śląsko-Opolskiego.
0: SK Opole.
4: Szczerze mówiąc, to bardzo mocno jakby funkcjonowało w tym już później powszechnym obiegu. No, zgodnie z zasadami takiej właściwej propagandy, jeżeli coś powtórzymy 1000 razy, to ludziom po prostu to się utrwala i wbija. I cokolwiek mówimy, jeśli będziemy to w kółko powtarzać, to po prostu to się ludziom utrwali. I to tak jest. Ja pamiętam jeszcze, jestem pokoleniem wychowanym, uczęszczającym do szkoły w końcówce lat 80., ale te hasła jakby funkcjonowały na gazetkach szkolnych, znaczy na, jak to się nazywało? Tak, no, gazetki szkolne, tak, na ścianach, które wieszano, akademie, które organizowano. Tam rzeczywiście nieustannie pojawiały się również gdzieś już oczywiście w zmienionej formie, zmodyfikowanej znacznie, ale właśnie te hasła tej walki z tym niemieckim rewizjonizmem, prawda? Bo tu do różnych haseł sięgano. Te hasła są fantastyczne, naprawdę to taka, jeśli poddajemy je analizie, to rzeczywiście bardzo dużo jest tam takich no, ciekawych przykładów, tych takich ekwilibrystycznych wyczynów, żeby to jakoś nazwać inaczej. No ale oczywiście ten powrót do macierzy właśnie, ziemie piastowskie i tak dalej, więc to był ten element. Jeśli chodzi natomiast o formę, to no, po wojnie radio, telewizja no, nie funkcjonują jeszcze, prawda? To znaczy radio w bardzo takim ograniczonym zakresie. Natomiast takim głównym nośnikiem propagandowym będą plakaty, ulotki, bo to rzeczywiście jest taki materiał, który powszechnie wykorzystywano, ale również ta propaganda bezpośrednia, to znaczy te wszystkie spotkania, capstrzyki, pochody pierwszomajowe, dożynki i tak dalej. To była właśnie ta okazja, żeby bardzo, oczywiście prasa, prawda, również, ale też właśnie ważnym elementem będą te organizowane tutaj imprezy. No i oczywiście Opole również tutaj u nas były chyba w 1946 roku takie dożynki wojewódzkie, bardzo hucznie obchodzone. Zresztą te dożynki tutaj w tych pierwszych latach były obchodzone. No co ciekawe oczywiście, bo ta sytuacja, czy ta relacja pomiędzy państwem a kościołem jeszcze wtedy nie była tak zła, więc uroczystości Bożego Ciała obchodzono w tych pierwszych latach bardzo, bardzo hucznie. No i oczywiście 1 maja również. Bardzo ciekawym było, jak też zachowały się oczywiście dokumenty z wytycznymi, jak należy przyozdabiać witryny sklepowe na przykład na 1 maja, jakie tam portrety należałoby umieścić.

0: żalił się, że tam na zapleczu ma już po prostu cały stos tych portretów Stalina, Lenina, różnych elementów takich właśnie, które i za każdym razem każą mu coś nowego, żeby te witryny przyozdobić.
1: Czyli wszystkie wytyczne były od początku jasne, a jak wyglądały nastroje społeczne? Z jednej strony mamy tutaj Polaków, którzy tutaj mieszkali, na przykład jeszcze przed wojną, a z drugiej mamy Niemców, osoby, które tutaj przybyły z Kresów. Czy nie było braku zaufania bądź takich napięć społecznych?
0: Tak, oczywiście były. Przede wszystkim około roku 50. Opole zamieszkuje około 22%, znaczy w 22% jest to ludność autonomiczna, czyli ludność, która mieszkała tu przed wojną. Około 45% to są mieszkańcy, którzy przyjechali tu z tak zwanych Kresów Wschodnich, głównie z województwa lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, wileńskiego. A kolejne 30% ponad to jest ludność, która przybyła z innych województw, często z tych terenów centralnej Polski, z województwa krakowskiego, lubelskiego na przykład, śląskiego również. I rzeczywiście to życie w nowej sytuacji politycznej dla większości z nich, czyli dla 80% ludności na nowym terenie. I o ile właśnie tak jak pan wspomniał, państwo dość szybko uregulowało te kwestie prawne, administracyjne czy gospodarcze, prawda? Zaczęto uruchamiać to życie, o tyle jakby znacznie dłużej wyrównywały się te różnice społeczne, odrębności kulturowe, narodowościowe. I oczywiście też w tych dokumentach, które są zgromadzone choćby w naszym Archiwum Państwowym w Opolu, z tych dokumentów wynika, jak wiele różniło mieszkańców. I oczywiście oprócz takiej niechęci i nieufności wynikającej z faktu innej narodowości, prawda, przed wojną, bo oczywiście później mówimy tutaj już o ludności, która formalnie została zweryfikowana, a zatem przez państwo polskie uznana za obywateli państwa polskiego, ale oczywiście to były ogromne różnice kulturowe i tak dalej. To byli ludzie, którzy nagle spotkali się w zupełnie innych warunkach i tak jak wspomniałam, jeszcze ten element niepewności, strachu bardzo, bardzo determinował to wszystko, co tutaj się działo. No, jakby takim ważnym czynnikiem tego było właśnie to poczucie takiej tymczasowości. Przede wszystkim dla tych ludzi, którzy tu przyjechali z tak zwanych Kresów Wschodnich. Z dokumentów wynika, że co rusz pojawiały się jakieś informacje, tak zwane plotki, które na przykład wkrążyły, że jednak te tereny wrócą do Niemiec i że trzeba będzie z powrotem wyjeżdżać lub że Niemcy tu wrócą i tak dalej, i tak dalej, więc ta właśnie niepewność z jednej strony tych ludzi, którzy tu przyjechali, z drugiej strony niewątpliwe represje wobec ludności śląskiej, to też tak nie było, że ta ludność tutaj została w swoich domach i w taki, powiedzmy, w komfortowy sposób dalej funkcjonowała na tych terenach, bo oczywiście to nieprawda, to osoby, wiele rodzin przecież zostało rozdzielonych, jak wiemy. My tu mieszkający na tych terenach jakby co chwilę wracają do nas te historie właśnie ludności śląskiej, która musiała mierzyć się też z wieloma problemami i jakby poddawana była licznym represjom. Wspomina się też o tym, jak na przykład do Opola przybyli mieszkańcy gdzieś z Kresów Wschodnich, osiedlili się w kamienicach, na przykład w centrum Opola, a w piwnicach trzymali trzodę

0: prawda? I to jest tam w jakichś sprawozdaniach, że ktoś, że inni mieszkańcy się skarżyli, że to przecież tak nie może być, że w mieście. No, trudno było się dziwić, jak przyjechał ktoś z gospodarstwa, z województwa, nie wiem, wileńskiego, prawda? No, albo sam, albo przydzielono mu takie lokum i po prostu on właśnie z tym całym dobytkiem gdzieś tutaj próbował funkcjonować. Wiem, że to oczywiście urzędowo próbowano później regulować. Tutaj za to osiedlanie odpowiedzialny był Państwowy Urząd Repatriacyjny. On funkcjonował chyba, o ile dobrze pamiętam, właśnie do roku 50, kiedy no jakby władze już uznały, że ta kwestia osiedlania i wysiedlania ludności została uporządkowana. Wcześniej funkcjonowało również Ministerstwo Ziem Zachodnich, które też z końcem lat 40. zostało rozwiązane.
1: Wiele osób, które mieszkały w Opolu przed wojną i na przykład tutaj wróciły, próbowały się odbudować. I właśnie a propos tej odbudowy, to jak wyglądała odbudowa gospodarki po wojnie?
0: No, przede wszystkim najpierw zatrudnienie znajdowali urzędnicy. Najpierw zatrudnienie znajdowali urzędnicy, bo to rzeczywiście, gdy ta administracja polska wkraczała, no to też potrzebowano pracowników. Jeśli chodzi o uruchomienie tych, znaczy tak, jeśli chodzi o Opole, to przed wojną w Opolu funkcjonowało 9 cementowni. I generalnie, no, Opole cementem stało, prawda? Rzeczywiście ten przemysł cementowy, wapienniczy był bardzo ważnym przemysłem i po wojnie również, bo oczywiście na bazie tego uruchamiano i w Opolu zaczęło funkcjonować kilka cementowni. Jako pierwsza zaczęła funkcjonować chyba cementownia Groszowica, o ile dobrze pamiętam, i tam rzeczywiście udało się to dość szybko uruchomić. No a pozostałe były stopniowo etapami też uruchamiane, więc rzeczywiście ten przemysł cementowy był na pewno istotnym takim elementem, a oprócz tego no to mniejsze przedsiębiorstwa, bo bardzo, bardzo różne, no zresztą tak jak wiemy, ten prywatna działalność była już wkrótce bardzo mocno ograniczana, a zatem no, początkowo przede wszystkim taki handel czarny, na czarny rynek funkcjonował i to w zasadzie na terenie całej Polski. To było przede wszystkim takie główne źródło dochodu. Doszło tutaj na terenach ziem odzyskanych do wymiany pieniądza, które było no taką z punktu widzenia gospodarczego straszną wymianą. W zasadzie pieniądz z dnia na dzień tracił na wartości. Za te 500 zł przysłowiowe, które jakby można było na osobę w efekcie tej wymiany prawie nic nie można było kupić. Tu jeszcze doszedł problem, że liczyło się chyba tylko na dorosłego, a jakby nie na dzieci, więc te rodziny wielodzietne nie mogły na liczbę członków wymienić, więc to był problem. Więc w zasadzie funkcjonował ten handel wymienny. No nieustannie wspomina się o głodzie, chłodzie, o tym, że nie ma co jeść, że nawet jeśli były kartki, to nie ma po prostu jak kupić za te kartki. No funkcjonowały państwowe już wtedy, bo to uruchamiano, piekarnie, rzeźnia miejska i tak dalej. Natomiast one też były niewydolne. Tam po prostu nieustannie brakowało zboża, żeby piec chleb, brakowało mięsa, brakowało tych podstawowych elementów. Ja szczerze mówiąc się zastanawiam, jak można było tego doświadczać, bo z tych raportów, z tych oficjalnych pism, oczywiście one są bardzo często pozbawione tych emocji, prawda? Emocji, które towarzyszą takiej sytuacji, kiedy pańskie dzieci nie mają co jeść. Z tych zachowanych korespondencji wynika, to są po prostu listy, nawet pisane do rodziny, gdzieś wymiana tej korespondencji, że nie mamy co jeść, że umrzemy z głodu, że nie mamy pracy, że nie jesteśmy w stanie jakby sobie tego zorganizować, że właśnie już wszystko, nie wiem, wymieniliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście ta sytuacja była trudna. No, jakoś ludziom się udało to przetrwać, prawda? No i później właśnie stopniowo znajdowali zatrudnienie w tych uruchamianych kolejno tutaj przedsiębiorstwach. No bo jakby potem różne przedsiębiorstwa zaczynały funkcjonować, prawda? Więc oprócz tego normalne takie, nie wiem, producenci witliny, mebli, ubrań i tak dalej, no gdzieś zaczynały po prostu funkcjonować i no i stopniowo ludzie tą pracę zyskiwali i jakoś układali sobie życie.
2: Naszym gościem była Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska-Opolskiego.
3: SK Opole.
2: Chcąc odnaleźć historyczne powojenne zdjęcia Opola, nie musicie szukać ich w internecie. Znajdziecie je też właśnie w Muzeum Śląska-Opolskiego. Przy okazji dowiecie się, jak powstawał Gród Opolski i jak miasto rozwijało się aż do powojennej odbudowy.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sań, a teraz będzie o miejscu, gdzie chore i porzucone zwierzęta mogą liczyć na opiekę i bezpieczeństwo. Hospicjum dla zwierząt pomaga najbardziej potrzebującym czworonogom. W naszym studiu jest Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadrusa.
3: SK Opole.
4: Stowarzyszenie to hospicjum, a hospicjum to stowarzyszenie. A czym zajmuje się hospicjum? No, opieką nad zwierzętami w stanach terminalnych, bardzo starych, bardzo chorych, takimi, które potrzebują wsparcia człowieka po to, by uwierzyły jeszcze w tego człowieka, bo wiele z tych naszych zwierząt było źle traktowanych, katowanych, bitych, głodzonych, bądź pozostawionych samemu sobie i my im po prostu dajemy możliwość wiary w człowieka, tego, co utraciły. Aktualnie mamy 22 zwierzaki, ale w tym jest 6 psów oraz koty. No, psy właściwie wszystkie no, są w takich bardzo poważnych stanach. Mamy jednego takiego młodszego pieska, który trafił do nas w pakiecie z inną suczką i one bez siebie żyć nie mogły, popadały w depresję, nie chciały jeść jedna bez drugiej, w związku z czym obie w pakiecie do nas trafiły. Tamta jedna suczka już odeszła, druga młodsza została i żyje sobie razem z naszymi seniorami. Wnosi troszeczkę takiej świeżości, bo to jest młodszy pies, ale też starzeje się z nami, będzie się starzała, pewnie będzie chorowała i będzie od nas otrzymywała opiekę.
5: No, a na razie wspiera inne zwierzęta. Zawsze to jest tak, że jednak jak piesek widzi, że drugi ma więcej energii, to też bardziej się mu chce żyć. To w sumie tak jak z ludźmi. Ludzie mają podobnie, energią koło siebie się wymieniają. A gdzie Państwo się znajdują?
4: Siedziba nasza mieści się w Olbrzyszowicach 94. To jest gmina Lewin Brzeski. Tam sobie mieszkamy pod lasem, mamy kawałek ziemi i tam w sobie funkcjonują nasze zwierzaki.
5: I jak długo to już trwa?
4: Oj, jakbym miała tak wrócić myślami do przeszłości, to tak formalnie to trwa od 2018 roku, bo wówczas powstało stowarzyszenie. Natomiast pomocą zwierzętom wraz z mężem, bo z mężem prowadzimy to hospicjum, no tak chyba od zawsze się zajmowaliśmy, pewnie troszeczkę inaczej, bo może na mniejszą skalę, ale odkąd jest hospicjum, to rzeczywiście to jest taka robota 24 godziny na dobę, tak mówiąc wprost, a też jesteśmy osobami pracującymi na zewnątrz. To hospicjum to jest tylko wyłącznie taka nasza praca, czy działalność charytatywna, za którą też nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Robimy to z potrzeby serca i po to, żeby tym naszym zwierzętom było najzwyczajniej w świecie lepiej.
5: No właśnie, to kiedy doszło do takiego pomysłu, żeby właśnie takie hospicjum stworzyć? Czy to była odpowiedź na brak takiego miejsca tutaj na Opolszczyźnie?
4: No może bym zaczęła od tego, że właśnie te staruszki, te stare, takie chore zwierzęta, bardzo bezradne, one zawsze zajmowały w naszych sercach, mojego męża zajmowały takie szczególne miejsce. To znaczy, bardzo kochamy szczeniaczki, młode pieski, ale te seniorki są dla nas najbardziej ukochańsze i nimi się zawsze zajmowaliśmy. No i w pewnym momencie postanowiliśmy, że usankcjonujemy tą naszą działalność poprzez powstanie stowarzyszenia, po to też, żeby było nam troszeczkę lżej, żeby mieć nad sobą taką osobę prawną, czyli instytucję, organizację pod sztandarem, której będziemy mogli działać. No i samo stowarzyszenie powstało właśnie w 2018 roku.
5: Mówiła Pani, że mają Państwo i pieski, i kotki. A czy zdarzają się też inne zgłoszenia dotyczące innych zwierząt? I czy są w ogóle Państwo w stanie takie przyjąć? Bo wiadomo, zwierzęta są różne, w różnym wieku i no, na różnym stopniu choroby rozwijającej się. Więc jak to wygląda z tej perspektywy, jeżeli ktoś zgłosiłby się z innym zwierzęciem niż kot czy pies?
4: Tak, zdarzają się takie sytuacje, natomiast nie znamy się na opiece nad innymi zwierzętami. Zdarzało nam się zgłoszenie, czy przyjmiemy jakąś kozę, jakiegoś konia, natomiast nie mamy do tego ani możliwości, ani nie znamy się. W związku z czym zawsze staramy się pomóc poprzez to, że dajemy kontakt do organizacji bądź instytucji, które zajmują się tego typu zwierzętami, no bo chcemy pomagać, nie szkodzić. Branie do siebie zwierzęcia, którego się nie zna, w sensie nie wie się, jak zachować jego dobrostan, no to powoduje się, że szkodzimy takiemu zwierzakowi.
5: To gdzie można się zgłosić, jak ktoś ma takie większe zwierzę, na przykład tego konia bądź kozę?
4: No na przykład odsyłamy do Fundacji Centaurus. Jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, mamy tutaj w Opolu świetną fundację ABI, która zajmuje się ptakami, zwierzętami dzikimi. To może już pani Marta, niezastąpiona, powinna więcej powiedzieć na temat swojej fundacji, no ale tak, mamy, musimy o tym pamiętać. Przy czym oczywiście chcę tutaj zaznaczyć, że wszystkie fundacje mają, nie są z gumy, wszystkie fundacje mają jakieś swoje możliwości, czasami właśnie muszą odmówić przyjęcia kolejnego zwierzęcia, no właśnie dlatego, żeby zachować dobrostan innych zwierząt i tego potencjalnego kolejnego przybysza.
5: No właśnie, i w Państwa przypadku również pewnie tak jest, że nie wszystkie pieski i kotki uda się do siebie zabrać. Jak wygląda wtedy taka, można powiedzieć, selekcja?
4: No, selekcja jest prosta. Mamy miejsce, bądź tego miejsca nie mamy. Mamy ograniczone miejsce, mamy ograniczony czas i tym niestety musimy się kierować. No właśnie cały czas zaznaczam, po to, żeby pomagać, a nie szkodzić. W związku z czym, jeśli wiemy, że nie jest możliwe przyjęcie kolejnego zwierzęcia, bo już nie mamy tego miejsca, mamy ograniczone możliwości też czasowe i no, finansowe, nie ukrywajmy, no to czasami musimy odmówić osobie, która zgłasza się z prośbą o przyjęcie takiego zwierzaka, ale wówczas staramy się podpowiedzieć, do jakich miejsc jeszcze może się udać, zadzwonić, porozmawiać, czy ktoś przyjmie to konkretne zwierzę.
5: A czy od Państwa też można adoptować te zwierzęta, jeżeli ktoś ma możliwość opieki nad nimi oczywiście, żeby im było jak najlepiej?
4: Co do zasady, nie prowadzimy adopcji zwierząt, które są nieadopcyjne. To znaczy, do nas w większości trafiają właśnie zwierzęta nieadopcyjne, takie, które przez wiele lat nie znalazły domu, żyły w schroniskach wiele lat, tam się zestarzały albo wręcz uległy jakiemuś wypadkowi i są niepełnosprawne. W związku z czym zwierzę w momencie, kiedy do nas trafia, ono już u nas zostaje. Nie chcemy zmieniać miejsca pobytu starego, chorego zwierzaka, często z demencją, no bo to nie jest dla niego dobre.
5: A jak ludzie mogą pomóc w takim razie, żeby właśnie polepszyć dobrostan tych piesków, tych kotków, wpłacać pieniądze, czy może właśnie przywieźć karmę?
4: U nas zawsze potrzebna jest specjalistyczna karma, ponieważ mamy zwierzęta, które cierpią na różnego rodzaju choroby i karmimy je karmą weterynaryjną w większości. Aktualnie karma hepatiale oraz gastrointestinal, czyli tam dla zwierząt z takimi problemami jelitowymi i z problemami z wątrobą, z trzustką, więc taką karmę aktualnie przyjmujemy. No i karma dla kotów, bo to jest dla nas ogromna potrzeba. Mamy tych kotów 16, ale także dokarmiamy koty wioskowe, które również i sterylizujemy i leczymy, jeśli jest taka potrzeba. Wspieramy również panie karmicielki, które no, często są seniorkami same i próbują dokarmiać te zwierzęta w większości z własnych słabych, kiepskich emerytur. Także też wspieramy te panie. Mamy taką sieć, w głównej mierze kobiety są, dlatego mówię panie, ale też mamy takiego pana w Brzegu między innymi, który pięknie się opiekuje kotami. jego również wspieramy karmą. Także no, główna potrzeba nasza to karma. Oczywiście środki na leczenie, bo to jest bardzo znaczny wydatek naszego hospicjum. Pampersy dla psów oczywiście, ale też ważne jest to, żeby udostępniać nasze posty, żeby przybywać na nasze inicjatywy, które organizujemy. Za chwilę będziemy robić drzwi otwarte, na które serdecznie zapraszamy. W Brzegu wsparliśmy taką grupę nieformalną, która realizuje działania na rzecz lokalnych zwierząt, lokalnego schroniska. Także no, to są takie działania, które można udostępniać, żeby one szły po prostu w świat.
5: I gdzie wtedy taką karmę przywozić? Do Państwa bezpośrednio do siedziby, czy jednak jest jakieś inne miejsce?
4: Karmy zbieramy u nas, w naszej siedzibie. Można wysłać paczkomatem, można wysłać pocztą, można zadzwonić i przyjechać do nas. Chętnie zawsze gości witamy, nasze zwierzaki również chętnie gości witają, także można oczywiście przyjechać samodzielnie i przywieźć, jak i wysłać pocztą, bądź paczkomatem.
5: A jeśli chodzi o zbiórki, to mają Państwo właśnie założoną zbiórkę na przykład internetową, na którą można wpłacać?
4: Mamy konto bankowe, na które można wpłacać środki. Ono się znajduje na naszej stronie internetowej, także serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.wogrodziewiadrusa.pl. Mamy również zbiórkę między innymi na takiego naszego seniorka Józia, który przyjechał do nas z Ukrainy, bo dla nas nie ma granic, jeśli chodzi o zwierzęta. To znaczy pomagamy tam, gdzie możemy. No akurat Józio przyjechał do nas z Ukrainy. Jest bardzo starym pieskiem, chorym, ale widać już po tych tygodniach, kiedy on u nas przebywa, że ta pomoc, którą mu udzieliliśmy, przynosi efekt. Już jest w coraz lepszej formie. Natomiast no, na leczenie, na leki potrzeba jest nam środków.
5: No właśnie, są jeszcze takie historie, o których może nasi słuchacze mogliby usłyszeć. Właśnie jeśli chodzi o zwierzęta, które do Państwa trafiły. Tutaj jest piesek z Ukrainy, no ale każdy pies to też inna historia.
4: Każdy pies, każdy kot to inna historia, chociaż łączy je jeden mianownik. To znaczy, że gdzieś kiedyś to człowiek zgotował im ten los. Ale no, jeśli chodzi o takie ciekawe historie, no to mamy historię Jadzi, takiej malutkiej seniorki, waga 2800 żywej wagi. Jadzia 12 lat, ma jeden ząbek tylko, ale odkąd u nas jest, tak bardzo pięknie się otworzyła. Jest naprawdę takim śmiesznym pieskiem, bardzo nieangażującym, ale jednocześnie takim charakternym. Ale oczywiście tu chodzi o to, żeby pokazać, żeby się nie bać adopcji starych zwierząt, chorych zwierząt. Jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, że one są pewnie bardziej wymagające i pewnie szybciej je pożegnamy, niż gdybyśmy wzięli szczeniaka. Ale naprawdę dają te zwierzaki ogromną miłość nam i ogromną satysfakcję z opieki nad nimi. Także zachęcam, oczywiście pamiętajmy, że to musi być odpowiedzialna, przemyślana adopcja, obgadana z rodziną, ale warto, a na pewno nie ma się czego obawiać.
5: A często wpływają do Państwa właśnie takie zgłoszenia z Opolszczyzny, że ktoś potrzebuje właśnie, żeby takiego pieska do Państwa oddać?
4: Z całej Polski do nas spływają prośby, bo już gdzieś tam na całą Polskę jesteśmy znani. Natomiast mówię, nie przyjmujemy zwierząt ponad stan, przyjmujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie bezpiecznie, higienicznie i dla nich właściwie z właściwym dobrostanem, z zachowaniem tego dobrostanu opiekować się nimi.
5: Też wspomniałyśmy o tym, że ważne jest to promowanie. Czy Państwo też, jeżeli ktoś ma właśnie takie warunki, pomagają znaleźć pieski, które właśnie wymagają szczególnej opieki? No bo tutaj między stowarzyszeniami, schroniskami Państwo wszyscy się znają i na pewno wiedzą, które pieski i kotki wymagają większej opieki, a które mniejszej. I jeżeli ktoś może zaadoptować takiego pieska, to pomagają Państwo też, bądź kotka?
4: Na pewno kierujemy w odpowiednie miejsca. No bo jesteśmy trochę jedną wielką rodziną, to znaczy ludzie, którzy opiekują się zwierzętami, dbają o zwierzęta, pracują w schroniskach, działają w stowarzyszeniach, my jesteśmy jedną wielką rodziną. Działamy do jednej bramki, znamy się i w ten sposób sobie też możemy pomagać, że jeśli ktoś trafia do nas i szuka zwierzaka, to my wiemy, do kogo pokierować, czy w które miejsce pokierować, żeby ten ktoś znalazł tego swojego przyjaciela.
5: A u Państwa też można jakoś inaczej pomóc, oprócz jeszcze tej karmy i pieniążków, bo chodzi mi bardziej o to, czy można zostać takim wolontariuszem, przyjść właśnie oprócz tego, żeby odwiedzić, to jeszcze zaopiekować się, może, nie wiem, wyczesać, pomóc w pielęgnacji.
4: Tak, oczywiście, można do nas przyjść, wcześniej oczywiście umawiając się, no bo tak jak powiedziałam, jesteśmy oboje pracującymi ludźmi. I ten też dostęp do nas jest może nie taki 24 godziny, chociaż byśmy chcieli, no ale nie jest to aktualnie możliwe. Można się umówić, przyjść wtedy w miłej atmosferze, wypijemy kawę, herbatę, ktoś sobie wyprowadzi zwierzaka, może go sobie wyczesać, porozmawiać z nim, opowiedzieć mu o swoich kłopotach, bo zwierzęta bardzo dobrze działają terapeutycznie i są dobrymi słuchaczami, nie wchodzą w głos, także można oczywiście też przyjść i sobie pouczestniczyć w życiu hospicjum.
2: Naszym gościem była Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiedrusa. Możecie ich wesprzeć. Kolejne zwierzęta czekają na szansę na godne życie.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sań, naukowcy szukają tak zwanych poniemieckich, powojennych i pobabci drzew owocowych. Chcą odtworzyć dawne odmiany. Więcej o projekcie opowiedzą nasi goście. Anna Poliwoda, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej.
3: SK Opole.
6: To jest nasza wspólna inicjatywa, która pojawiła się w ramach różnych prowadzonych rozmów. Nie ukrywamy, że Pruszków to jest miejsce tradycji, gdzie na przełomie XIX i XX wieku istniała Akademia Królewska, która zajmowała się szeroko pojętym tematem sadownictwa, rolnictwa i w ogóle przetwórstwa owocowego. Więc na fali tego powstało nasze centrum, które mieści się zarówno w Opolu i w Pruszkowie, ma właśnie oddział. I tutaj jakby wspólnie prowadząc te nasze rozmowy pojawił się pomysł, żeby zadbać o te stare odmiany drzew owocowych.
7: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w Polszczyzny jest jednym z celów działania Związku Stowarzyszeń Polska Wieś Przyrodnicza. I chcemy rozpocząć ten proces w tym roku zbierania tych starych odmian drzew owocowych, które rosną jeszcze w naszych ogrodach, czy rosną gdzieś w przestrzeniach wiejskich, wśród pól, łąk, gdzieś tam przy drogach, czy jakieś szpalery, gdzieś na rowach. Takie odmiany, które jeszcze istniały, które kiedyś tworzyły sady, stare sady, duże sady, coś, co było kiedyś naturalne w przestrzeni wiejskiej, w krajobrazie wiejskim, dzisiaj jest unikalnością. Dzisiaj tego już nie mamy, nie? I żeby zachować te stare odmiany, ten smak tych odmian, tak jak nam ludzie mówią, ten smak ich dzieciństwa, chcemy właśnie zebrać te odmiany, pobrać z tych drzew materiał genetyczny i tutaj na terenie MCBR-u, terenach Uniwersytetu Opolskiego, założyć szkółkę, gdzie będziemy te stare odmiany rozmnażać. I uzyskamy z tego i materiał genetyczny, który posłuży później do tworzenia naturalistycznego sadu, jako banku genów naszych starych odmian drzew owocowych Polszczyzny, ale też i materiał z tych naszych prac posłuży do odtwarzania i nasadzeń w przestrzeniach wiejskich, czy to korytarze ekologiczne, czy zielonych korytarzy, czy roślinności mieszanej, czy tworzenia takich naturalistycznych sadów, jeżeli jakieś miejscowości z terenu naszego województwa miałyby takie życzenie, taki sad na swoim terenie utworzyć.
5: Jak wygląda właśnie takie klonowanie tych drzew? Jak to się odbywa? Dla mnie to jest czarna magia, więc jakby Państwo wytłumaczyli naszym słuchaczom.
7: A no właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy już te zgłoszenia do nas przesyłają, to ludzie mówią, ale to co trzeba? Owoc? Jaki? Ja mówię, nie, no materiał genetyczny. A co to jest ten materiał? Ja mówię, no taki popularny, musimy uczyć taki popularnego wilka, nie, z tego drzewa. No i tu się zaczynają rozmowy. Jak to robimy? Robimy to metodą, która się nazywa metoda oczkowania, inaczej metoda okulizacji, nie? Pobieramy z drzewa, które jest starym drzewem, pobieramy przyrost roczny. To jest taki pęd, który w danym roku wegetacyjnym od wiosny do lipca, końca lipca wyrośnie. I z tego pędu pobieramy materiał, który jest takim oczkiem znajdującym się przy listku na tym pędzie. Obcinamy go, wycinamy go i przez nacięcie na podkładce wcześniej posadzonej w tym celu, jego tam wprowadzamy, taśmujemy i to jest przeniesienie, jakby tworzymy nowe drzewo na istniejące posadzone podkładce i mamy prawie 100% przeniesienie wartości tej odmiany na nową podkładkę i mamy z tego nowe drzewo.
6: No ja nie jestem specjalistą w tym temacie, natomiast to jest niezmiernie fajne, że tworząc tego rodzaju szkółkę, to będzie też olbrzymi materiał badawczy, który będziemy mogli wykorzystać w ramach naszej działalności, dlatego że w MCBR-ze zajmujemy się zarówno badaniami podstawowymi, ale też badaniami, które mają służyć też temu obszarowi społeczno-gospodarczemu. Więc to jest fajne, że ten materiał genetyczny na początku może posłużyć przede wszystkim do tych badań podstawowych i dać gro nowych informacji, więc to jest chyba najfajniejsze.
8: Już pan wspomniał, że kilka osób się zgłosiło. No właśnie, ile osób już do państwa zgłosiło się z takimi odmianami?
6: No, odzew tutaj jest bardzo duży i z tego się bardzo cieszymy. Angażujemy różnego rodzaju też platformy społecznościowe, różnego rodzaju kontakty prywatne. Tutaj najwięcej pan Grzegorz może powiedzieć na temat tego, natomiast zgłoszeń z tej informacji, które dostałem, jest już ponad 200 w bardzo krótkim czasie, kiedy tak naprawdę ta informacja pojawiła się dopiero niedawno.
7: Mamy duży odzew, nie? Nawet mamy takie zgłoszenia spoza tego naszego województwa, to jest z drugich krańców Polski. No niestety musimy na razie odmawiać, nie? Bo skupiamy się na naszym terenie. Ale faktycznie jest, nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie będzie taki odzew, nie? Ale to nas bardzo cieszy, bo to właśnie pokazuje, że to zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego, te stare drzewo, to stare drzewo owocowe, to jest dziedzictwo przyrodnicze naszej wsi opolskiej, jest ludziom bliskie. Ludzie dzwoniąc, pisząc do nas, mówią, mamy takie drzewo, taki fajny owoc, takie fajne jabłka, czy czereśnie i my chcemy, żeby to drzewo istniało dalej, żeby było. Czy możecie państwo nam to drzewo odtworzyć? Tak, możemy to zrobić. I zachęcam wszystkich państwa, którzy macie takie drzewa w swojej okolicy, na swoich działkach, czy gdzieś wiecie, że takie drzewa w waszej przestrzeni, w waszych wsi istnieją, gdzieś w polach, przy drogach, przy rowach. Proszę zgłaszać. Mamy na naszej stronie internetowej Opolskiej Wsi Przyrodniczej i na Facebooku Opolska Wieś Przyrodnicza i też w udostępnieniach innych naszych zaprzyjaźnionych podmiotów i Uniwersytetu Opolskiego jest, w tych ogłoszeniach jest formularz. Proszę zgłaszać przez ten formularz te drzewa, a jeżeli jakieś problemy były, to SMS-em wysłać podane tam kontakty. Te drzewa jesteśmy w stanie odtworzyć, a państwo, jeżeli będziecie mieć takie życzenie, otrzymacie w odpowiednim czasie nowe drzewo. 100% tak, jak je mieliście.
8: Do kiedy można się zgłaszać do państwa właśnie z tymi odmianami?
7: Termin jest otwarty. Projekt obejmuje 3 lata. Założyliśmy sobie 3 lata, gdzie przez 3 lata będziemy prowadzić zbiórkę tych informacji, będziemy zbierać te odmiany, będziemy je okulizować, bo rozpoznanie jest drugim etapem tych odmian, będziemy je zbierać, będziemy je rozmnażać. Także zachęcam do składania tych zgłoszeń do nas, a my będziemy weryfikować, które odmiany, bo mamy dużo wszystkiego w tym roku, nie damy rady ze względów technicznych zrobić, bo dopiero zaczynamy. Te drzewa, które są w bardzo złej kondycji, pójdą siłą rzeczy w pierwszej kolejności, żeby je uratować. Te, które będą mogły jeszcze, że tak powiem, troszkę wytrzymać, bo ten rok dłużej, to pójdą w następnym roku. Także proszę zgłaszać.
8: To jakie już mamy drzewa w kolekcji? Kto już się zgłosił? Z jakimi odmianami?
7: Powiem tak, najwięcej mamy jabłoni. Mamy dużo czereśni. Pojawiają się śliwy. Grusze. No, grusze tu się zaczyna, bo najpierw było tak jabłonie. Mamy fajne jabłko, ludzie piszą. Ale teraz, jak mówimy, że też nam zależy na takich drzewach, które rosną w tych przestrzeniach wiejskich poza wsią, no to ludzie zaczynają zgłaszać, przypominają sobie, a my mamy jeszcze starą taką aleję grusz, starą aleję jabłoni. I teraz zaczynają wpływać zgłoszenia o gruszach. Także myślę, że najwięcej będzie jabłoni, dużo będzie czereśni, dużo będzie grusz, pojawią się śliwy też, bo też już mamy takie zgłoszenia. No i myślę, że też mamy informację, że pojawią się inne drzewa owocowe, czyli mam na myśli tutaj brzoskwinie mogą się pojawić tutaj jakieś odmiany, znaczy na pewno w tym roku nie będziemy że tak powiem, podejmować tematu orzecha. Nie? Także orzech sobie zostawiamy gdzieś tam później, ale tutaj to jest otwartość. Śliwy, wiśnie może się gdzieś jakieś pokażą. Nie? Także zachęcam mieszkańców, ale też i proszę, zwróćcie Państwo uwagę na te drzewa, które rosną poza wsią. Te, które owoce nie są może wartościowe dla nas ludzi, ale to jest cenny materiał genetyczny. Też by nam zależało na pozyskaniu materiału genetycznego z tych właśnie drzew.
6: Ja tutaj też dużo więcej nie dodam, natomiast też zależy nam na tej bioróżnorodności, prawda? Żeby też zadbać, nie koncentrować się tylko na jednej odmianie, natomiast ta bioróżnorodność jest niezmiernie ważna jako ten bank genów, na których też będą nasi eksperci i pracownicy MCBR-u mogli pracować i też różnego rodzaju badania prowadzić.
8: Dlaczego te starsze odmiany są takie wartościowe w porównaniu do tych, które mamy teraz obecnie?
7: Ja myślę, że to już odpowiedzieli nam mieszkańcy, z którymi rozmawiałem. Mówi tak, wie pan co, nawet wczoraj miałem taką rozmowę z kilkoma osobami, do których zadzwoniłem. Powtórzyło się to samo u tych osób w rozmowach z nimi, że proszę pana, my te drzewka, które teraz kupujemy, sadzimy, to za chwilę coś się z nimi złego dzieje. A to trzeba je pryska, bo to się tam jakaś choroba bierze, to one tak nie rosną, jakby się chciało, nie tak owocują. A te stare, im się to, przy nich się nic nie robi i one fajne owoce mają, nie? I to jest właśnie może takie coś, co u ludzi wzbudza takie, jakby taki sentyment, ale też zainteresowanie. I to jest prawda, że te stare drzewa owocowe, stare odmiany, które rosły na podkładkach roślin rosnących, były bardziej odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne, na zagrożenia patogenami, na chorobami, które występują już teraz wśród drzew, coraz częściej, coraz więcej wśród drzew owocowych. I to ludzi skłania do tego, że może spróbować. Nie? No, przeszkodą jest to wielkość tego drzewa. Stare odmiany na starych podkładkach rosły majestatyczne, wielkie drzewa. No w tej chwili nasze ogrody nieraz są malutkie, ale też mam na to radę. Możemy zaokulizować na podkładkach półgarłowych, trzeba będą troszkę mniejsze, ale zachowają 100% ten sam owoc, jaki znają Państwo.
6: Ja myślę, że tutaj też na pewno kwestia smaku jednak. Smaki z dzieciństwa, właśnie ze starych odmian drzew owocowych, to myślę, to jest też ten element, który, na którym też zależy, tak, żeby odzyskać właśnie ten materiał, żeby stworzyć na nowo te owoce, które przypomną nam te czasy z dzieciństwa i to jest chyba też ważne, nie?
8: Jakie najstarsze drzewa mamy tutaj już w kolekcji wśród tych 200 zgłoszeń?
7: Tutaj pojawiają się najstarsze, to są jednak jabłonie. Tutaj z tego, to jeszcze będziemy je weryfikować, będziemy tam jechać w te lokalizacje, będziemy sami oceniać, jaki wiek, ale na podstawie informacji, które zgłaszają Państwo do nas, to takie drzewa są około 100-letnie, które są 80 par lat, 100 lat, nie, te drzewo. Też mówią, że pamiętają to z terenu tutaj śląskich, że pamiętam, że jeszcze w czasie wojny już te drzewo rosło, nie? Czy tam przed wojną. Mamy też, wiemy o gruszy, która jest pomnikiem przyrody, rośnie w Hajdukach Nyskich, też będziemy ją okolizować. To jest 200-letnia grusza, bo takie próby już podejmowaliśmy, no niestety troszkę nam to nie wyszło kiedyś. Teraz powrócimy do tematu.
8: A każde drzewo właśnie owocowe nadaje się do tego, żeby je później sklonować?
7: Teoretycznie tak, zależy tylko to od tego, czy te drzewo jest w stanie, jego kondycja pozwoli na wypuszczenie przez to drzewo odpowiedniego przyrostu w tym roku. Nie? W tym celu należy te drzewo podciąć, też o tym informujemy w tych rozmowach, jak należy te drzewo przyciąć, te gałązki na tym drzewie, te gałęzie, bo to trochę takie grubsze gałązki, i żeby uzyskać ten roczny przyrost, który musi mieć odpowiednią długość, wielkość i żeby z niego można było pobrać materiał genetyczny. To jest główna przeszkoda. Z dziko rosnących drzew, które nie są przycinane, albo są bardzo wysokie, gdzieś w polach, przy drogach, czy alejach, takich śródpolnych, nikt tego przycinania nie wykonuje, no bo ze względów zrozumiałych, to tam wysokie drzewa, nie każdy chce tam iść. Pobieramy też i to są bardzo krótkie przyrosty, gdzie no jest trudność do uzyskania, pobrania właściwego materiału genetycznego i wyhodowania drzewa, ale można powiedzieć, każde drzewo, które rośnie, które żyje, które wypuści pęd na wiosnę i do lipca ten pęd będziemy określoną wielkość, jesteśmy w stanie zaokulizować.
8: A dużo jest jeszcze takich drzew w regionie, może które są takie najcenniejsze dla Państwa w tym momencie? No bo jabłoni już wiemy, że jest dużo, gruszy też. To może coś, na co Państwo tak zwanie polują?
7: Proszę Panią, no gatunków, no to tutaj nie wymyślimy, więc mamy jabłonie, nie, grusze, czereśnie, śliwy, wiśnie, nie, ale ważne są odmiany, czyli te znaleźć. No tutaj jak żeśmy rozmawiali w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, no to nie spodziewałem się znaleźć coś unikatowego tu na naszym terenie, ale z drugiej strony jest ważna lokalizacja, bo to same drzewo rosnące tu na Opolszczyźnie, a rosnące gdzieś przykładowo w Suwałkach czy na Mazowszu, owoce tego drzewa niby ta sama odmiana, ale mogą mieć delikatnie różniący się smak. I to jest tak zwana rejonizacja. To zależy od gleby, od klimatu. Także to jest cenne, nie? A dla nas cenne, tak, jeżeli chodzi o zachowanie bazy genów, są, można powiedzieć, te takie jakby dwa rodzaje. Te dzikie, takie małe, twarde owoce, nie? Czy takie, no, niezbyt atrakcyjne dla ludzi, nie? To jest jeden typ. Zależy nam na tym, żeby to też uzyskać. A druga rzecz, to jest, co pani dyrektor już powiedziała wcześniej, ten smak dzieciństwa, to jest coś, co przemawia do naszych mieszkańców najbardziej. Zachowanie tego smaku dzieciństwa i taka chęć odtworzenia tych starych sadów, nie? Najcenniejsze. Proszę panią, no trudne pytanie, bo dla każdej osoby, która do nas zgłasza te drzewo, już z naszych rozmów wynika to, że dla tych osób te ich drzewo, które u nich rośnie, jest najcenniejsze. I tak do tego trzeba podejść, nie? Chcemy tym ludziom dać możliwość, że będą mieć z powrotem nowe drzewo, bo wiadomo, drzewa owocowe nie żyją długo, to nie są drzewa długowieczne, będą mieć możliwość posiadania nowego drzewa, a my będziemy mieć bank genów.
2: Naszymi gośćmi byli Anna Poliwoda, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej. Jeśli ktoś ma takie stare drzewo w ogrodzie lub zauważył je u sąsiada, może je zgłosić. W zamian otrzyma młode drzewko tej samej odmiany.
9: Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę, Będzie Był, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
10: Mój pierwszy raz.
9: Mój pierwszy raz na scenie.
11: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki, po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
9: Mój pierwszy muzyczny idol.
11: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
9: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
11: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
9: Mój pierwszy hit.
11: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
9: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
11: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia Eska.
3: Eska Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się na tym, miasto wystawia kły, razem z poranną rosą, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle... wiesz, chilloutowy, taki tak. Właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi. Jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru. Bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanak śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska, a poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka Jakaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie. Yeah.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Reilly. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak bez trosk biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o Małych Rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no,

małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: Music News. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to

0: Naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
0: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek. A teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła. I nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych. Nadal będzie taniec przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
1: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
0: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie
2: to się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
1: Z Julią Wieniawą rozmawia Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
3: SK Music News.
1: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
3: Mój Pierwszy Raz.
1: Mój Pierwszy Raz na scenie.
2: Mój Pierwszy Raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Wiadomo, trema była.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo nie, wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
1: Mój pierwszy raz jako Grupson.
2: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003

0: rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegalne, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te grupy to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
1: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
0: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że... Czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobili.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj, kurde, płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z wszystkimi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. O, ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za co dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy. Słuchaj,
0: uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Mattich to już dużo Mattich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu tu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie. Mm-hmm. Coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się, że
1: słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa, mhm. ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone, jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: No właśnie, jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo rowerach
0: właśnie miałem
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, no. nie drwią właśnie z tych
1: drwią.
0: Elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
1: gorszej. Bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się
1: no, pewnie,
0: oczywiście
1: tak.
0: bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że... No nagle...
0: Nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, okay. że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba jej aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś tak, okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanejem i Jonathanem, z którymi tak działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
4: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
3: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
5: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej z tym napisem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
6: Śnięci?
5: No, ja byłam śnięta.
6: Ja też.
5: No.
3: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno
6: tak,
3: przecież.
6: Tak,
5: tak. Jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
3: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
4: I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
3: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
2: SK Music News.
3: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai i Bregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jak tak, dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie i proszę tańcz,
2: proszę tańcz.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na powiarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baran dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem, no bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: muzyką się żyje.
1: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
2: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas, i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień, ale hity na czasie wesce będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radio SK. Radio SK. The good girl in your dream.

0: 102-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, to postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest TSK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie, a warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
4: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
5: Po co?
4: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
5: W sumie, gdzie mam pójść?
4: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
5: A po treningu skoczę na saunę, co?
4: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być przynajmniej wirtualnie i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niejadków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: Hej, czat. Potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne. Mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz. Pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Opole na czasie.
9: Niedziela, dzień lenia. A gdybyście jednak chcieli coś porobić, to mam dla Was kilka propozycji. Na przykład w Kochanowskim startuje opolska scena tańca, której nasze radio jest patronem medialnym. W programie dziś dwa spektakle o 17 i o 20. Na opolskim rynku z kolei macie festiwal smaku i słodkości w Muzeum Wsi Opolskiej, targi miodów i rękodzieła. A w NCPP swoje 50-lecie na scenie świętować będzie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk.
10: Muzyką się żyje.
11: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
12: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo
13: od lat.
12: Tak.
13: Powstało już kilka utworów.
12: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Gunki Michael, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesiennie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytopowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: pracując w tej gigantycznej, wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: I po reklamie.
8: SK.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 6644202 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszerce. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
14: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
15: Co czujesz?
14: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
15: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
14: ja
15: szybko.
14: Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
15: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
14: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
13: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Ora, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Łotwą? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo i MGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie, dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: SK.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Opole na czasie.
12: Michał Przybyła. Dziś startuje opolska scena tańca. Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w Kochanowskim. Będą warsztaty, pokazy i spektakle. Dziś możecie wybrać się na sztukę pod tytułem Suspended Horrors. To o 20. A jutro w Stegu Arenie opolscy gwardziści podejmą ekipę Stali Mielec. Po dwóch kolejkach trójkolorowi zajmują siódme, a ich rywale 10 miejsce. Przybywajcie zatem tłumnie na hale przy Oleskiej, bo wasz doping z pewnością przyda się naszym. Początek meczu o 18.
13: Muzyką się żyje.
14: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
15: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
14: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Świeżynka od Armina Van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda, to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej, został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować, zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
7: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
6: Po co?
5: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
6: W sumie, gdzie mam pójść?
5: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
6: A po treningu skoczę na saunę, co?
5: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążyk nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
12: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
11: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie, mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Opole na czasie.
12: Michał Przybyła. Macie już plany na wieczór? Bo do polskich Heliosów znów weszły nowe filmy. Przedpremierowo możecie obejrzeć dwa tytuły. Pierwszym z nich jest W sercu dziczy z Bradem Pittem. Wciela się on w pilota i byłego żołnierza sił specjalnych, który po katastrofie lotniczej rozbija się w samym centrum dzikiej Alaski. Kolejną premierą jest Resident Evil. To coś dla tych, którzy lubią się bać. A jeśli wolicie filmy o miłości, to wpadajcie na Powiedz mi co czujesz.
13: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
14: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
13: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
15: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
13: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
16: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
10: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
14: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
16: Bardzo nam się podoba.
17: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
14: A patronem turnieju było Radio SK.
18: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty. Radio SK. Czy coś mnie chwyci?

0: 1-8-L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: I po reklamie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: I po reklamie.
21: Opole na czasie.
22: Niedziela, dzień lenia, a gdybyście jednak chcieli coś porobić, to mam dla Was kilka propozycji. Na przykład w Kochanowskim startuje opolska scena tańca, której nasze radio jest patronem medialnym. W programie dziś dwa spektakle o 17 i o 20. Na opolskim rynku z kolei macie festiwal smaku i słodkości w Muzeum Wsi Opolskiej, targi miodów i rękodzieła. A w NCPP swoje 50-lecie na scenie świętować będzie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk.
0: minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
20: 16:30. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wtorek jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
21: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
20: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: I po reklamie.
24: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
25: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
24: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
26: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
27: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
24: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Opole na czasie.
16: Michał Przybyła. Dziś startuje opolska scena tańca. Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w Kochanowskim. Będą warsztaty, pokazy i spektakle. Dziś możecie wybrać się na sztukę pod tytułem Suspended Horrors. To o 20. A jutro w Stegu Arenie opolscy gwardziści podejmą ekipę Stali Mielec. Po dwóch kolejkach trójkolorowi zajmują siódme, a ich rywale 10 miejsce. Przybywajcie zatem tłumnie na hale przy Oleskiej, bo wasz doping z pewnością przyda się naszym. Początek meczu o 18.
17: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: So tough.
15: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
17: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
13: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Śląska Opole. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
7: Po co?
6: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
7: W sumie, gdzie mam pójść?
6: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
7: A po treningu skoczę na saunę, co?
6: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
8: I po reklamie.

0: Music News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
0: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
3: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej z tym wypisem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
4: No
3: ja byłam śnięta.
4: Ja też.
3: No.
0: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno
4: tak,
0: przecież.
4: Tak,
3: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
0: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
2: I tracę czas, bo nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
0: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomnii zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomnii skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jak tak, dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: O, zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: Pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. Yeah. 2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. A do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na pójarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
1: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Opole News.
1: Dorota Sani, naukowcy szukają tak zwanych poniemieckich, powojennych i po babci drzew owocowych. Chcą odtworzyć dawne odmiany. Więcej o projekcie opowiedzą nasi goście. Anna Poliwoda, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej.
0: SK Opole.
2: To jest nasza wspólna inicjatywa, która pojawiła się w ramach różnych prowadzonych rozmów. Nie ukrywamy, że Pruszków to jest miejsce tradycji, gdzie na przełomie XIX i XX wieku istniała Akademia Królewska, która zajmowała się szeroko pojętym tematem sadownictwa, rolnictwa i w ogóle przetwórstwa owocowego, więc na fali tego powstało nasze centrum, które mieści się zarówno w Opolu i w Pruszkowie, ma właśnie oddział. I tutaj jakby wspólnie prowadząc te nasze rozmowy pojawił się pomysł, żeby zadbać o te stare odmiany drzew owocowych.
3: Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego polszczyzny jest jednym z celów działania Związku Stowarzyszeń Polska Wieś Przyrodnicza. I chcemy rozpocząć ten proces w tym roku zbierania tych starych odmian drzew owocowych, które rosną jeszcze w naszych ogrodach, czy rosną gdzieś w przestrzeniach wiejskich, wśród pól, łąk, gdzieś tam przy drogach, czy jakieś szpalery, gdzieś na rowach. Takie odmiany, które jeszcze istniały, które kiedyś tworzyły sady, stare sady, duże sady, coś, co było kiedyś naturalne w przestrzeni wiejskiej, w krajobrazie wiejskim, dzisiaj jest unikalnością. Dzisiaj tego już nie mamy, nie? I żeby zachować te stare odmiany, ten smak tych odmian, tak jak nam ludzie mówią, ten smak ich dzieciństwa, chcemy właśnie zebrać te odmiany, pobrać z tych drzew materiał genetyczny i tutaj na terenie MCBR-u, terenach Uniwersytetu Opolskiego, założyć szkółkę, gdzie będziemy te stare odmiany rozmnażać. I uzyskamy z tego i materiał genetyczny, który posłuży później do tworzenia naturalistycznego sadu jako banku genów naszych starych odmian drzew owocowych polszczyzny, ale też i materiał z tych naszych prac posłuży do odtwarzania i nasadzeń w przestrzeniach wiejskich, czy to korytarze ekologiczne, czy zielonych korytarzy, czy roślinności mieszanej, czy tworzenia takich naturalistycznych sadów, jeżeli jakieś miejscowości z terenu naszego województwa miałyby takie życzenie, taki sad na swoim terenie utworzyć.
4: Jak wygląda właśnie takie klonowanie tych drzew? Jak to się odbywa? Dla mnie to jest czarna magia, więc jakby Państwo wytłumaczyli naszym słuchaczom.
3: A no właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy już te zgłoszenia do nas przesyłają, to ludzie mówią, ale to co trzeba? Owoc? Jaki? Ja mówię, nie, no materiał genetyczny. A co to jest ten materiał? Ja mówię, no taki popularny, musimy uciąć taki popularnego wilka, nie, z tego drzewa. No i tu się zaczynają rozmowy. Jak to robimy? Robimy to metodą, która się nazywa metoda oczkowania, inaczej metoda okulizacji, nie? Pobieramy z drzewa, które jest starym drzewem, pobieramy przyrost roczny. To jest taki pęd, który w danym roku wegetacyjnym od wiosny do lipca, końca lipca wyrośnie. I z tego pędu pobieramy materiał, który jest takim oczkiem znajdującym się przy listku, na tym pędzie. Obcinamy go, wycinamy go i przez nacięcie na podkładce wcześniej posadzonej w tym celu jego tam wprowadzamy, taśmujemy. I to jest przeniesienie, jakby tworzymy nowe drzewo na istniejące posadzone podkładce. I mamy prawie 100% przeniesienie wartości tej odmiany na nową podkładkę i mamy z tego nowe drzewo.
2: No ja nie jestem specjalistą w tym temacie, natomiast to jest niezmiernie fajne, że tworząc tego rodzaju szkółkę, to będzie też olbrzymi materiał badawczy, który będziemy mogli wykorzystać w ramach naszej działalności, dlatego że w MCBR-ze zajmujemy się zarówno badaniami podstawowymi, ale też badaniami, które mają służyć też temu obszarowi społeczno-gospodarczemu. Więc to jest fajne, że ten materiał genetyczny na początku może posłużyć przede wszystkim do tych badań podstawowych i dać gro nowych informacji, więc to jest chyba najfajniejsze.
4: Już pan wspomniał, że kilka osób się zgłosiło. No właśnie, ile osób już do państwa zgłosiło się z takimi odmianami?
2: No odzew tutaj jest bardzo duży i z tego się bardzo cieszymy. Angażujemy różnego rodzaju też platformy społecznościowe, różnego rodzaju kontakty prywatne. Tutaj najwięcej pan Grzegorz może powiedzieć na temat tego, natomiast zgłoszeń z tej informacji, które dostałem, jest już ponad 200 w bardzo krótkim czasie, kiedy tak naprawdę ta informacja pojawiła się dopiero niedawno.
3: Mamy duży odzew, nie? Nawet mamy takie zgłoszenia spoza terenu naszego województwa, to być z drugich krańców Polski. No niestety musimy na razie odmawiać, nie? Bo skupiamy się na naszym terenie. Ale faktycznie jest, nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie będzie taki odzew, nie? Ale to nas bardzo cieszy, bo to właśnie pokazuje, że te zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego, te stare drzewo, to jest stare drzewo owocowe, to jest dziedzictwo przyrodnicze nasze, naszej wsi opolskiej, jest ludziom bliskie. Ludzie dzwoniąc, pisząc do nas, mówią, mamy takie drzewo, taki fajny owoc, takie fajne jabłka, czy czereśnie i my chcemy, żeby to drzewo istniało dalej, żeby było. Czy możecie Państwo nam to drzewo odtworzyć? Tak, możemy to zrobić. I zachęcam wszystkich Państwa, którzy macie takie drzewa w swojej okolicy, na swoich działkach, czy gdzieś wiecie, że takie drzewa w waszej przestrzeni, w waszych wsi istnieją, gdzieś w polach, przy drogach, przy rowach. Proszę zgłaszać. Mamy na naszej stronie internetowej Opolskiej Wsi Przyrodniczej i na Facebooku Opolska Wieś Przyrodnicza i też w udostępnieniach innych naszych zaprzyjaźnionych podmiotów i Uniwersytetu Opolskiego jest, w tych ogłoszeniach jest formularz. Proszę zgłaszać przez ten formularz te drzewa, a jeżeli jakieś problemy były, to SMS-em wysłać podane tam kontakty. Te drzewa jesteśmy w stanie odtworzyć, a Państwo, jeżeli będziecie mieć takie życzenie, otrzymacie w odpowiednim czasie nowe drzewo, 100% tak, jakie mieliście.
4: Do kiedy można się zgłaszać do Państwa właśnie z tymi odmianami?
3: Termin jest otwarty. Projekt obejmuje 3 lata. Założyliśmy sobie 3 lata, gdzie przez 3 lata będziemy prowadzić zbiórkę tych informacji, będziemy zbierać te odmiany, będziemy je okulizować, bo rozpoznanie jest drugim etapem tych odmian, będziemy je zbierać, będziemy je rozmnażać. Także zachęcam do składania tych zgłoszeń do nas, a my będziemy weryfikować, które odmiany, bo mamy dużo wszystkiego w tym roku, nie damy rady ze względów technicznych zrobić, bo dopiero zaczynamy. Te drzewa, które są w bardzo złej kondycji, pójdą siłą rzeczy w pierwszej kolejności, żeby je uratować. Te, które będą mogły jeszcze, że tak powiem, troszkę wytrzymać, bo ten rok dłużej, to pójdą w następnym roku. Także proszę zgłaszać.
4: To jakie już mamy drzewa w kolekcji? Kto już się zgłosił? Z jakimi odmianami?
3: Powiem tak, najwięcej mamy jabłoni. Mamy dużo czereśni. Pojawiają się śliwy, grusze. O, grusze tu się zaczyna, bo najpierw było tak jabłonie. Mamy fajne jabłko, ludzie piszą. Ale teraz, jak mówimy, że też nam zależy na takich drzewach, które rosną w tych przestrzeniach wiejskich poza wsią, no to ludzie zaczynają zgłaszać, przypominają sobie, a my mamy jeszcze starą taką aleję grusz, starą aleję jabłoni. I teraz zaczynają wpływać zgłoszenia o gruszach. Także myślę, że najwięcej będzie jabłoni, dużo będzie czereśni, dużo będzie grusz, pojawią się śliwy też, bo też już mamy takie zgłoszenia. No i myślę, że też mamy informację, że pojawią się inne drzewa owocowe, czyli mam na myśli tutaj brzoskwinie mogą się pojawić tutaj jakieś odmiany. Znaczy na pewno w tym roku nie będziemy, że tak powiem, podejmować tematu orzecha, nie? Także orzech sobie zostawiamy gdzieś na później, ale tutaj to jest otwartość. Śliwy, wiśnie może się gdzieś jakieś pokażą, nie? Także zachęcam mieszkańców, ale też i proszę, zwróćcie Państwo uwagę na te drzewa, które rosną poza wsią. Te, które owoce nie są może wartościowe dla nas ludzi, ale to jest cenny materiał genetyczny. Też by nam zależało na pozyskaniu materiału genetycznego z tych właśnie drzew.
2: Ja tutaj też dużo więcej nie dodam, natomiast też zależy nam na tej bioróżnorodności, prawda? Żeby też zadbać, nie koncentrować się tylko na jednej odmianie, natomiast ta bioróżnorodność jest niezmiernie ważna jako ten bank genów, na których też będą nasi eksperci i pracownicy MCBR-u mogli pracować i też różnego rodzaju badania prowadzić.
4: Dlaczego te starsze odmiany są takie wartościowe w porównaniu do tych, które mamy teraz obecnie?
3: Ja myślę, że to już odpowiedzieli nam mieszkańcy, z którymi rozmawiałem. Mówi tak, wie pan co, nawet wczoraj miałem taką rozmowę z kilkoma osobami, do których zadzwoniłem. Powtórzyło się to samo u tych osób w rozmowach z nimi, że proszę pana, my te drzewka, które teraz kupujemy, sadzimy, to za chwilę coś się z nimi złego dzieje. A to trzeba je pryska, bo to się tam jakaś choroba bierze, to one tak nie rosną, jakby się chciało, nie tak owocują. A te stare, im się przy nich się nic nie robi i one fajne owoce mają, nie? I to jest właśnie może może takie coś, co u ludzi wzbudza takie, jakby taki sentyment, ale też zainteresowanie. I to jest prawda, że te stare drzewa owocowe, stare odmiany, które rosły na podkładkach silnie rosnących, były bardziej odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne, na zagrożenia patogenami, na chorobami, które występują już teraz wśród drzew, coraz częściej, coraz więcej wśród drzew owocowych. I to ludzi skłania do tego, że może spróbować. Nie? No, przeszkodą jest to wielkość tego drzewa. Stare odmiany na starych podkładkach rosły majestatyczne, wielkie drzewa. No, w tej chwili nasze ogrody nieraz są malutkie, ale też mam naturalne. Możemy zaokulizować na podkładkach półgarłowych, drzewa będą troszkę mniejsze, ale zachowają stuprocentowo ten sam owoc, jaki znają Państwo.
2: Ja myślę, że tutaj też na pewno kwestia smaku jednak. Smaki z dzieciństwa, właśnie ze starych odmian drzew owocowych, to myślę, to jest też ten element, który, na którym też zależy, tak, żeby odzyskać właśnie ten materiał, żeby stworzyć na nowo te owoce, które przypomną nam te czasy z dzieciństwa i to jest chyba też ważne, nie?
4: Jakie najstarsze drzewa mamy tutaj już w kolekcji wśród tych 200 zgłoszeń?
3: Tutaj pojawiają się najstarsze, to są jednak jabłonie tutaj z tego. To jeszcze będziemy weryfikować, będziemy tam jechać w te lokalizacje, będziemy sami oceniać, jaki wiek, ale na podstawie informacji, które zgłaszają Państwo do nas, to takie drzewa są około 100-letnie, które są 80 par lat, 100 lat nie te drzewo. Też mówią, że pamiętają to z terenu tutaj Śląski, że pamiętam, że jeszcze w czasie wojny już te drzewo rosło, nie? Czy tam przed wojną. Mamy też, wiemy o gruszy, która jest pomnikiem przyrody, rośnie w Hajdukach Nyskich, też będziemy ją okulizować. To jest 200-letnia grusza, bo takie próby już podejmowaliśmy, no niestety troszkę nam to nie wyszło kiedyś. Teraz powrócimy do tematu.
4: A każde drzewo właśnie owocowe nadaje się do tego, żeby je później sklonować?
3: Teoretycznie tak, zależy tylko to od tego, czy to drzewo jest w stanie, jego kondycja jest, pozwoli na wypuszczenie przez to drzewo odpowiedniego przyrostu w tym roku. Nie? W tym celu należy to drzewo podciąć, też o tym informujemy w tych rozmowach, jak należy to drzewo przyciąć, te gałązki na tym drzewie, te gałęzie, bo to trochę takie grubsze gałązki, i żeby uzyskać ten roczny przyrost, który musi mieć odpowiednią długość, wielkość i żeby z niego można było pobrać materiał genetyczny. To jest główna przeszkoda. Z dziko rosnących drzew, które nie są przycinane albo są bardzo wysokie, gdzieś w polach, przy drogach, przy alejach, takich śródpolnych, nikt tego przycinania nie wykonuje, no bo jest ze względów zrozumiałych, to tam wysokie drzewa, nie każdy chce tam iść. Pobieramy też i to są bardzo krótkie przyrosty, gdzie no jest trudność do uzyskania, pobrania właściwego materiału genetycznego i wyhodowania drzewa, ale można powiedzieć, każde drzewo, które rośnie, które żyje, które wypuści pęd na wiosnę i do lipca ten pęd będzie miał określoną wielkość, jesteśmy w stanie zaokulizować.
4: A dużo jest jeszcze takich drzew w regionie, może które są takie najcenniejsze dla Państwa w tym momencie? No bo jabłoni już wiemy, że jest dużo, gruszy też. To może coś, na co Państwo tak zwanie polują?
3: Proszę Panią, no gatunków, no to tutaj nie wymyślimy, więc mamy jabłonie, nie, grusze, czereśnie, śliwy, wiśnie, nie, ale ważne są odmiany, czyli te znaleźć, no tutaj jak żeśmy rozmawiali w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, no to nie spodziewałem się znaleźć coś unikatowego tu na naszym terenie, ale z drugiej strony jest ważna lokalizacja, bo to same drzewo rosnące tu na Opolszczyźnie, a rosnące gdzieś przykładowo w Suwałkach czy na Mazowszu, owoce tego drzewa, niby ta sama odmiana, ale mogą mieć delikatnie różniący się smak. I to jest tak zwana rejonizacja. To zależy od gleby, od klimatu. Także to jest cenne, nie? A dla nas cenne, tak, jeżeli chodzi o zachowanie bazy genów, są, można powiedzieć, te takie jakby dwa rodzaje. Te dzikie, takie małe, twarde owoce, nie? Czy takie, no, niezbyt atrakcyjne dla ludzi, nie? To jest jeden typ. Zależy nam na tym, żeby to też uzyskać. A druga rzecz, to jest, co pani dyrektor powiedziała wcześniej, ten smak dzieciństwa, to jest coś, co przemawia do naszych mieszkańców najbardziej. Zachowanie tego smaku dzieciństwa i taka chęć odtworzenia tych starych sadów, nie? Najcenniejsze. Proszę panią, no trudne pytanie, bo dla każdej osoby, która do nas zgłasza te drzewo, już z naszych rozmów wynika, to, że dla tych osób te ich ich drzewo, które u nich rośnie, jest najcenniejsze. I tak do tego trzeba podejść, nie? Chcemy tym ludziom dać możliwość, że będą mieć z powrotem nowe drzewo, bo wiadomo, drzewa owocowe nie żyją długo, to nie są drzewa długowieczne. Będą mieć możliwość posiadania nowego drzewa, a my będziemy mieć bank genów.
1: Naszymi gośćmi byli Anna Poliwoda, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej. Jeśli ktoś ma takie stare drzewo w ogrodzie lub zauważył je u sąsiada, może je zgłosić. W zamian otrzyma młode drzewko tej samej odmiany.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sań, a teraz będzie o miejscu, gdzie chore i porzucone zwierzęta mogą liczyć na opiekę i bezpieczeństwo. Hospicjum dla zwierząt pomaga najbardziej potrzebującym czworonogom. W naszym studiu jest Celina Szynik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadrusa.
0: SK Opole.
5: Stowarzyszenie to hospicjum, a hospicjum to stowarzyszenie. A czym zajmuje się hospicjum? No, opieką nad zwierzętami w stanach terminalnych, bardzo starych, bardzo chorych, takimi, które potrzebują wsparcia człowieka, po to, by uwierzyły jeszcze w tego człowieka, bo wiele z tych naszych zwierząt było źle traktowanych, katowanych, bitych, głodzonych, bądź pozostawionych samemu sobie i my im po prostu dajemy możliwość wiary w człowieka, tego, co utraciły. Aktualnie mamy 22 zwierzaki, ale w tym jest 6 psów oraz koty. No, psy właściwie wszystkie są w takich bardzo poważnych stanach. Mamy jednego takiego młodszego pieska, który trafił do nas w pakiecie z inną suczką i one bez siebie żyć nie mogły, popadały w depresję, nie chciały jeść jedna bez drugiej, w związku z czym obie w pakiecie do nas trafiły. Tamta jedna suczka już odeszła, druga młodsza została i żyje sobie razem z naszymi seniorami. Wnosi troszeczkę takiej świeżości, bo to jest młodszy pies, ale też starzeje się z nami, będzie się starzała, pewnie będzie chorowała i będzie od nas otrzymywała opiekę.
4: No, a na razie wspiera inne zwierzęta. Zawsze to jest tak, że jednak jak piesek widzi, że drugi ma więcej energii, to też bardziej się mu chce żyć. To w sumie tak jak z ludźmi. Ludzie mają podobnie, energią koło siebie się wymieniają. A gdzie Państwo się znajdują?
5: Siedziba nasza mieści się w Olbrzyszowicach, 94. To jest gmina Lewin Brzeski. Tam sobie mieszkamy pod lasem. Mamy kawałek ziemi i tam w sobie funkcjonują nasze zwierzaki.
4: I jak długo to już trwa?
5: Oj, jakbym miała tak wrócić myślami do przeszłości, to tak formalnie to trwa od 2018 roku, bo wówczas powstało stowarzyszenie. Natomiast pomocą zwierzętom wraz z mężem, bo z mężem prowadzimy to hospicjum, no tak chyba od zawsze się zajmowaliśmy, pewnie troszeczkę inaczej, bo może na mniejszą skalę, ale odkąd jest hospicjum, to rzeczywiście to jest taka robota 24 godziny na dobę, tak mówiąc wprost, a też jesteśmy osobami pracującymi na zewnątrz. To hospicjum to jest tylko wyłącznie taka nasza praca, czy działalność charytatywna, za którą też nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Robimy to z potrzeby serca i po to, żeby tym naszym zwierzakom było najzwyczajniej w świecie lepiej.
4: No właśnie, to kiedy doszło do takiego pomysłu, żeby właśnie takie hospicjum stworzyć? Czy to była odpowiedź na brak takiego miejsca tutaj na Opolszczyźnie?
5: No może bym zaczęła od tego, że właśnie te staruszki, te stare, takie chore zwierzęta, bardzo bezradne, one zawsze zajmowały w naszych sercach, mojego męża, zajmowały takie szczególne miejsce. To znaczy, bardzo kochamy szczeniaczki, młode pieski, ale te seniorki są dla nas najbardziej ukochańsze i nimi się zawsze zajmowaliśmy. No i w pewnym momencie postanowiliśmy, że usankcjonujemy tą naszą działalność poprzez powstanie stowarzyszenia, po to też, żeby było nam troszeczkę lżej, żeby mieć nad sobą taką osobę prawną, czyli instytucje, organizacje pod sztandarem, której będziemy mogli działać. No i samo stowarzyszenie powstało właśnie w 2018 roku.
4: Mówiła Pani, że mają Państwo i pieski, i kotki. A czy zdarzają się też inne zgłoszenia dotyczące innych zwierząt? I czy są w ogóle Państwo w stanie takie przyjąć? Bo wiadomo, zwierzęta są różne, w różnym wieku i no, na różnym stopniu choroby rozwijającej się. Więc jak to wygląda z tej perspektywy, jeżeli ktoś zgłosiłby się z innym zwierzęciem niż kot czy pies?
5: Tak, zdarzają się takie sytuacje, natomiast nie znamy się na opiece nad innymi zwierzętami. Zdarzało nam się zgłoszenie, czy przyjmiemy jakąś kozę, jakiegoś konia, natomiast nie mamy do tego ani możliwości, ani nie znamy się. W związku z czym zawsze staramy się pomóc poprzez to, że dajemy kontakt do organizacji bądź instytucji, które zajmują się tego typu zwierzętami, no bo my chcemy pomagać, nie szkodzić. Branie do siebie zwierzęcia, którego się nie zna, w sensie nie wie się, jak zachować jego dobrostan, no to powoduje się, że szkodzimy takiemu zwierzakowi.
4: To gdzie można się zgłosić, jak ktoś ma takie większe zwierzę, na przykład tego konia bądź kozę?
5: No na przykład odsyłamy do Fundacji Centaurus. Jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, mamy tutaj w Opolu świetną fundację AVI, która zajmuje się ptakami, zwierzętami dzikimi. To może już pani Marta, niezastąpiona, powinna więcej powiedzieć na temat swojej fundacji, no ale tak, mamy, musimy o tym pamiętać. Przy czym oczywiście chcę tutaj zaznaczyć, że wszystkie fundacje mają, nie są z gumy, wszystkie fundacje mają jakieś swoje możliwości, czasami właśnie muszą odmówić przyjęcia kolejnego zwierzęcia, no właśnie dlatego, żeby zachować dobrostan innych zwierząt i tego potencjalnego kolejnego przybysza.
4: No właśnie, i w Państwa przypadku również pewnie tak jest, że nie wszystkie pieski i kotki uda się do siebie zabrać. Jak wygląda wtedy taka, można powiedzieć, selekcja?
5: No, selekcja jest prosta. Mamy miejsce, bądź tego miejsca nie mamy. Mamy ograniczone miejsce, mamy ograniczony czas i tym niestety musimy się kierować. No właśnie cały czas zaznaczam, po to, żeby pomagać, a nie szkodzić. W związku z czym, jeśli wiemy, że nie jest możliwe przyjęcie kolejnego zwierzęcia, bo już nie mamy tego miejsca, mamy ograniczone możliwości też czasowe i no, finansowe, nie ukrywajmy, no to czasami musimy odmówić osobie, która zgłasza się z prośbą o przyjęcie takiego zwierzaka, ale wówczas staramy się podpowiedzieć, do jakich miejsc jeszcze może się udać, zadzwonić, porozmawiać, czy ktoś przyjmie to konkretne zwierzę.
4: A czy od Państwa też można adoptować te zwierzęta, jeżeli ktoś ma możliwość opieki nad nimi oczywiście, żeby im było jak najlepiej?
5: Co do zasady, nie prowadzimy adopcji zwierząt, które są nieadopcyjne. To znaczy, do nas w większości trafiają właśnie zwierzęta nieadopcyjne, takie, które przez wiele lat nie znalazły domu, żyły w schroniskach wiele lat, tam się zestarzały albo wręcz uległy jakiemuś wypadkowi i są niepełnosprawne. W związku z czym zwierzę w momencie, kiedy do nas trafia, ono już u nas zostaje. Nie chcemy zmieniać miejsca pobytu starego, chorego zwierzaka, często z demencją, no bo to nie jest dla niego dobre.
4: A jak ludzie mogą pomóc w takim razie, żeby właśnie polepszyć dobrostan tych piesków, tych kotków, wpłacać pieniądze, czy może właśnie przywieźć karmę?
5: U nas zawsze potrzebna jest specjalistyczna karma, ponieważ mamy zwierzęta, które cierpią na różnego rodzaju choroby i karmimy je karmą weterynaryjną w większości. Aktualnie karma hepatiale oraz gastrointestinal, czyli tam dla zwierząt z takimi problemami jelitowymi i z problemami z wątrobą, z trzustką, więc taką karmę aktualnie przyjmujemy. No i karma dla kotów, bo to jest dla nas ogromna potrzeba. Mamy tych kotów 16, ale także dokarmiamy koty wioskowe, które również i sterylizujemy i leczymy, jeśli jest taka potrzeba. Wspieramy również panie karmicielki, które no, często są seniorkami same i próbują dokarmiać te zwierzęta w większości z własnych słabych, kiepskich emerytur. Także też wspieramy te panie. Mamy taką sieć, to w głównej mierze kobiety są, dlatego mówię panie, ale też mamy takiego pana w Brzegu między innymi, który pięknie się opiekuje kotami. Jego również wspieramy karmą. Także no, główna potrzeba nasza to karma. Oczywiście środki na leczenie, bo to jest bardzo znaczny wydatek naszego hospicjum. pampersy dla psów oczywiście, ale też ważne jest to, żeby udostępniać nasze posty, żeby przybywać na nasze inicjatywy, które organizujemy. Za chwilę będziemy robić drzwi otwarte, na które serdecznie zapraszamy. W Brzegu wsparliśmy taką grupę nieformalną, która realizuje działania na rzecz lokalnych zwierząt, lokalnego schroniska. Także no, to są takie działania, które można udostępniać, żeby one szły po prostu w świat.
4: I gdzie wtedy taką karmę przywozić? Do Państwa bezpośrednio do siedziby, czy jednak jest jakieś inne miejsce?
5: Karmy zbieramy u nas, w naszej siedzibie. Można wysłać paczkomatem, można wysłać pocztą, można zadzwonić i przyjechać do nas. Chętnie zawsze gości witamy, nasze zwierzaki również chętnie gości witają, także można oczywiście przyjechać samodzielnie i przywieźć, jak i wysłać pocztą, bądź paczkomatem.
4: A jeśli chodzi o zbiórki, to mają Państwo właśnie założoną zbiórkę na przykład internetową, na którą można wpłacać?
5: Mamy konto bankowe, na które można wpłacać środki. Ono się znajduje na naszej stronie internetowej, także serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.wogrodziewiadrusa.pl. Mamy również zbiórkę między innymi na takiego naszego seniorka Józia, który przyjechał do nas z Ukrainy, bo dla nas nie ma granic, jeśli chodzi o zwierzęta. To znaczy pomagamy tam, gdzie możemy. No akurat Józio przyjechał do nas z Ukrainy. Jest bardzo starym pieskiem, chorym, ale widać już po tych tygodniach, kiedy on u nas przebywa, że ta pomoc, którą mu udzieliliśmy, przynosi efekt. Już jest w coraz lepszej formie. Natomiast no, na leczenie, na leki potrzeba jest nam środków.
4: No właśnie, są jeszcze takie historie, o których może nasi słuchacze mogliby usłyszeć. Właśnie jeśli chodzi o zwierzęta, które do Państwa trafiły. Tutaj jest piesek z Ukrainy, no ale każdy pies to też inna historia.
5: Każdy pies, każdy kot to inna historia, chociaż łączy je jeden mianownik. To znaczy, że gdzieś kiedyś to człowiek zgotował im ten los. Ale no, jeśli chodzi o takie ciekawe historie, no to mamy historię Jadzi, takiej malutkiej seniorki, waga 2800 żywej wagi. Jadzia 12 lat, ma jeden ząbek tylko, ale odkąd u nas jest, tak bardzo pięknie się otworzyła. Jest naprawdę takim śmiesznym pieskiem, bardzo nieangażującym, ale jednocześnie takim charakternym. Ale oczywiście tu chodzi o to, żeby pokazać, żeby się nie bać adopcji starych zwierząt, chorych zwierząt. Jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, że one są pewnie bardziej wymagające i pewnie szybciej je pożegnamy, niż gdybyśmy wzięli szczeniaka. Ale naprawdę dają te zwierzaki ogromną miłość nam i ogromną satysfakcję z opieki nad nimi. Także zachęcam, oczywiście pamiętajmy, że to musi być odpowiedzialna, przemyślana adopcja, obgadana z rodziną, ale warto, a na pewno nie ma się czego obawiać.
4: A często wpływają do Państwa właśnie takie zgłoszenia z Opolszczyzny, że ktoś potrzebuje właśnie, żeby takiego pieska do Państwa oddać?
5: Z całej Polski do nas spływają prośby, bo już gdzieś tam na całą Polskę jesteśmy znani. Natomiast mówię, nie przyjmujemy zwierząt ponad stan, przyjmujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie bezpiecznie, higienicznie i dla nich właściwie z właściwym dobrostanem, z zachowaniem tego dobrostanu opiekować się nimi.
4: Też wspomniałyśmy o tym, że

0: Działamy do jednej bramki, znamy się i w ten sposób sobie też możemy pomagać, że jeśli ktoś trafia do nas i szuka zwierzaka, to my wiemy, do kogo pokierować, czy w które miejsce pokierować, żeby ten ktoś znalazł tego swojego przyjaciela.
1: A u Państwa też można jakoś inaczej pomóc, oprócz jeszcze tej karmy i pieniążków, bo chodzi mi bardziej o to, czy można zostać takim wolontariuszem, przyjść właśnie oprócz tego, żeby odwiedzić, to jeszcze zaopiekować się, może, nie wiem, wyczesać, pomóc w pielęgnacji.
0: Tak, oczywiście, można do nas przyjść, wcześniej oczywiście umawiając się, no bo tak jak powiedziałam, jesteśmy oboje pracującymi ludźmi. I ten też dostęp do nas jest może nie taki 24 godziny, chociażbyśmy chcieli, no ale nie jest to aktualnie możliwe. Można się umówić, przyjść wtedy w miłej atmosferze, wypijemy kawę, herbatę, ktoś sobie wyprowadzi zwierzaka, może go sobie wyczesać, porozmawiać z nim, opowiedzieć mu o swoich kłopotach, bo zwierzęta bardzo dobrze działają terapeutycznie i są dobrymi słuchaczami, nie wchodzą w głos, także można oczywiście też przyjść i sobie pouczestniczyć w życiu hospicjum.
2: Naszym gościem była Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiedrusa. Możecie ich wesprzeć. Kolejne zwierzęta czekają na szansę na godne życie.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sań, przenieśmy się w czasie do Opola. Po 1945 roku, po II wojnie światowej, z map znika Opel, a pojawia się Opole i nie od razu udało się odbudować miasto. I mimo że zniszczone, to osiedlali się tu przybysze ze wschodu i centralnej Polski. Starali się odbudować polską tożsamość. Najczęściej za pomocą zdjęć i pocztówek. Ale więcej o tym opowie nasz gość, Bogna Szafrańska z Muzeum Śląsko-Opolskiego.
3: SK Opole.
4: Szczerze mówiąc, to bardzo mocno jakby funkcjonowało w tym już później powszechnym obiegu. No, zgodnie z zasadami takiej właściwej propagandy, jeżeli coś powtórzymy 1000 razy, to ludziom po prostu to się utrwala i wbija, i cokolwiek mówimy, jeśli będziemy to w kółko powtarzać, to po prostu to się ludziom utrwali. I to tak jest. Ja pamiętam jeszcze, jestem pokoleniem wychowanym, czy uczęszczającym do szkoły w końcówce lat 80., ale te hasła jakby funkcjonowały na gazetkach szkolnych, znaczy na, jak to się nazywało, tak, no, gazetki szkolne, tak, na ścianach, które wieszano, akademie, które organizowano. Tam rzeczywiście nieustannie pojawiały się również gdzieś już oczywiście w zmienionej formie, zmodyfikowanej znacznie, ale właśnie te hasła tej walki z tym niemieckim rewizjonizmem, prawda? Bo tu do różnych haseł sięgano. Te hasła są fantastyczne, naprawdę to taka, jeśli poddajemy je analizie, to rzeczywiście bardzo dużo jest tam takich, no, ciekawych przykładów, tych takich ekwilibrystycznych wyczynów, żeby to jakoś nazwać inaczej. No ale oczywiście ten powrót do macierzy, właśnie ziemie piastowskie i tak dalej, i tak dalej. Więc to był ten element. Jeśli chodzi natomiast o formę, to no, po wojnie radio, telewizja no, nie funkcjonują jeszcze, prawda? To znaczy radio w bardzo takim ograniczonym zakresie. Natomiast takim głównym nośnikiem propagandowym będą plakaty, ulotki, bo to rzeczywiście jest taki materiał, który powszechnie wykorzystywano, ale również ta propaganda bezpośrednia, to znaczy te wszystkie spotkania, capstrzyki, pochody pierwszomajowe, dożynki i tak dalej. To była właśnie ta okazja, żeby bardzo, oczywiście prasa, prawda, również, ale też właśnie ważnym elementem będą te organizowane tutaj imprezy. No i oczywiście Opole również tutaj u nas były chyba w 1946 roku takie dożynki wojewódzkie, bardzo hucznie obchodzone. Zresztą te dożynki tutaj w tych pierwszych latach były obchodzone. No co ciekawe oczywiście, bo ta sytuacja, czy ta relacja pomiędzy państwem a kościołem jeszcze wtedy nie była tak zła, więc uroczystości Bożego Ciała obchodzono w tych pierwszych latach bardzo, bardzo hucznie. No i oczywiście 1 maja również. Bardzo ciekawym było, jak też zachowały się oczywiście dokumenty z wytycznymi, jak należy przyozdabiać witryny sklepowe, na przykład na 1 maja, jakie

0: tam portrety należałoby umieścić. To rzeczywiście bardzo ciekawe. Zresztą jak analizuje się dokumenty z tego okresu, to te wytyczne, okulniki wydawane, no, regulowały bardzo wiele tych przestrzeni życia codziennego. To rzeczywiście należało postępować zgodnie z wytycznymi. I też przeczytałam w jednej z publikacji, nie pomnę teraz tytułu, ale właśnie gdy jeden sklepikarzy czy kierowników sklepu żalił się, że tam na zapleczu ma już po prostu cały stos tych portretów Stalina, Lenina, różnych elementów takich właśnie, które za każdym razem każą mu coś nowego, żeby te witryny przyozdobić.
1: Czyli wszystkie wytyczne były od początku jasne, a jak wyglądały nastroje społeczne? Z jednej strony mamy tutaj Polaków, którzy tutaj mieszkali, na przykład jeszcze przed wojną, a z drugiej mamy Niemców, osoby, które tutaj przybyły z Kresów. Czy nie było braku zaufania bądź takich napięć społecznych?
0: Tak, oczywiście były. Przede wszystkim około roku 50. Opole zamieszkuje około 22%, w 22% jest to ludność autonomiczna, czyli ludność, która mieszkała tu przed wojną. Około 45% to są mieszkańcy, którzy przyjechali tu z tak zwanych Kresów Wschodnich, głównie z województwa lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, wileńskiego. A kolejne 30% ponad to jest ludność, która przybyła z innych województw, często z tych terenów centralnej Polski, z województwa krakowskiego, lubelskiego na przykład, śląskiego również. I rzeczywiście to życie w nowej sytuacji politycznej dla większości z nich, czyli dla 80% ludności na nowym terenie. I o ile właśnie, tak jak pan wspomniał, państwo dość szybko uregulowało te kwestie prawne, administracyjne czy gospodarcze, prawda? Zaczęto uruchamiać to życie. O tyle jakby znacznie dłużej wyrównywały się te różnice społeczne, odrębności kulturowe, narodowościowe. I oczywiście też w tych dokumentach, które są zgromadzone choćby w naszym Archiwum Państwowym w Opolu, z tych dokumentów wynika, jak wiele różniło mieszkańców. I oczywiście oprócz takiej niechęci i nieufności wynikającej z faktu innej narodowości, prawda, przed wojną, bo oczywiście później mówimy tutaj już o ludności, która formalnie została zweryfikowana, a zatem przez państwo polskie uznana za obywateli państwa polskiego, ale oczywiście to były ogromne różnice kulturowe i tak dalej. To byli ludzie, którzy nagle spotkali się w zupełnie innych warunkach i tak jak wspomniałam, jeszcze ten element niepewności, strachu bardzo, bardzo determinował to wszystko, co tutaj się działo. No, jakby takim ważnym czynnikiem tego było właśnie to poczucie takiej tymczasowości. Przede wszystkim dla tych ludzi, którzy tu przyjechali z tak zwanych Kresów Wschodnich. Z dokumentów wynika, że co rusz pojawiały się jakieś informacje, tak zwane plotki, które na przykład wkrążyły, że jednak te tereny wrócą do Niemiec i że trzeba będzie z powrotem wyjeżdżać lub że Niemcy tu wrócą i tak dalej, i tak dalej. Więc ta właśnie niepewność z jednej strony tych ludzi, którzy tu przyjechali, z drugiej strony niewątpliwe represje wobec ludności śląskiej. To też tak nie było, że ta ludność tutaj została w swoich domach i w taki, powiedzmy, w komfortowy sposób dalej funkcjonowała zachowała na tych terenach, bo oczywiście to nieprawda, to osoby, wiele rodzin przecież zostało rozdzielonych, jak wiemy. My tu mieszkający na tych terenach jakby co chwilę wracają do nas te historie właśnie ludności śląskiej, która musiała mierzyć się też z wieloma problemami i no jakby poddawana była licznym represjom. Wspomina się też o tym, jak na przykład do Opola przybyli mieszkańcy z gdzieś z Kresów Wschodnich, osiedlili się w kamienicach, na przykład w centrum Opola, a w piwnicach trzymali trzodę chlewną, prawda? I to jest tam w jakichś sprawozdaniach, że inni mieszkańcy się skarżyli, że to przecież tak nie może być, że w mieście. No, trudno było się dziwić, jak przyjechał ktoś z gospodarstwa, z województwa, nie wiem, wileńskiego, prawda? No, albo sam, albo przydzielono mu takie lokum i po prostu on właśnie z tym całym dobytkiem gdzieś tutaj próbował funkcjonować. Wiem, że to oczywiście urzędowo próbowano później regulować. Tutaj za to osiedlanie odpowiedzialny był Państwowy Urząd Repatriacyjny. On funkcjonował chyba, o ile dobrze pamiętam, właśnie do roku 50, kiedy no jakby władze już uznały, że ta kwestia osiedlania i wysiedlania ludności została uporządkowana. Wcześniej funkcjonowało również Ministerstwo Ziem Zachodnich, które też z końcem lat 40. zostało rozwiązane.
1: Wiele osób, które mieszkały w Opolu przed wojną i na przykład tutaj wróciły, próbowały się odbudować. I właśnie a propos tej odbudowy, to jak wyglądała odbudowa gospodarki po wojnie?
0: No, przede wszystkim najpierw zatrudnienie znajdowali urzędnicy. Najpierw zatrudnienie znajdowali urzędnicy, bo to rzeczywiście, gdy ta administracja polska wkraczała, no to też potrzebowano pracowników. Jeśli chodzi o uruchomienie tych, znaczy tak, jeśli chodzi o Opole, to przed wojną w Opolu funkcjonowało 9 cementowni. I generalnie, no, Opole cementem stało, prawda? Rzeczywiście ten przemysł cementowy, wapienniczy był bardzo ważnym przemysłem i po wojnie również, bo oczywiście na bazie tego uruchamiano i w Opolu zaczęło funkcjonować kilka cementowni. Jako pierwsza zaczęła funkcjonować chyba cementownia Groszowica, o ile dobrze pamiętam, i tam rzeczywiście udało się to dość szybko uruchomić. No a pozostałe były stopniowo etapami też uruchamiane, więc rzeczywiście ten przemysł cementowy był na pewno istotnym takim elementem, a oprócz tego no to mniejsze przedsiębiorstwa, bo bardzo, bardzo różne, no zresztą tak jak wiemy, ten prywatna działalność była już wkrótce bardzo mocno ograniczana, a zatem no, początkowo przede wszystkim taki handel czarny, na czarny rynek funkcjonował i to w zasadzie na terenie całej Polski. To było przede wszystkim takie główne źródło dochodu. Doszło tutaj na terenach ziem odzyskanych do wymiany pieniądza, które było no taką z punktu widzenia gospodarczego straszną wymianą. W zasadzie pieniądz z dnia na dzień tracił na wartości. Za te 500 zł przysłowiowe, które jakby można było na osobę w efekcie tej wymiany prawie nic nie można było kupić. Tu jeszcze doszedł problem, że liczyło się chyba tylko na dorosłego, a jakby nie na dzieci, więc te rodziny wielodzietne nie mogły na liczbę członków wymienić, więc to był problem. Więc w zasadzie funkcjonował ten handel wymienny. No nieustannie wspomina się o głodzie, chłodzie, o tym, że nie ma co jeść, że nawet jeśli były kartki, to nie ma po prostu jak kupić za te kartki. No funkcjonowały państwowe już wtedy, bo to uruchamiano, piekarnie, rzeźnia miejska i tak dalej. Natomiast one też były niewydolne. Tam po prostu nieustannie brakowało zboża, żeby piec chleb, brakowało mięsa, brakowało tych podstawowych podstawowych elementów. Ja szczerze mówiąc się zastanawiam, jak można było tego doświadczać, bo z tych raportów, z tych oficjalnych pism, oczywiście one też, one są bardzo często pozbawione tych emocji, prawda, emocji, które towarzyszą takiej sytuacji, kiedy pan, nie wiem, pańskie dzieci nie mają co jeść. Z tych zachowanych korespondencji wynika, to są po prostu listy, nawet pisane do rodziny, gdzieś wymiana tej korespondencji, że nie mamy co jeść, że umrzemy z głodu, że nie mamy pracy, że nie jesteśmy w stanie jakby sobie tego zorganizować, że właśnie już wszystko, nie wiem, wymieniliśmy i tak dalej, więc rzeczywiście ta sytuacja była trudna. No, jakoś ludziom się udało to przetrwać, prawda? No i później właśnie stopniowo znajdowali zatrudnienie w tych uruchamianych kolejno tutaj na przedsiębiorstwach, no bo jakby potem różne przedsiębiorstwa zaczynały funkcjonować, prawda? Więc oprócz tego normalne takie, nie wiem, producenci wikliny, mebli, ubrań i tak dalej, no gdzieś zaczynały po prostu funkcjonować i stopniowo ludzie tą pracę zyskiwali i jakoś układali sobie życie.
2: Naszym gościem była Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska Opolskiego.
3: SK Opole.
2: Chcąc odnaleźć historyczne powojenne zdjęcia Opola, nie musicie szukać ich w internecie. Znajdziecie je też właśnie w Muzeum Śląska Opolskiego. Przy okazji dowiecie się, jak powstawał Gród Opolski i jak miasto rozwijało się aż do powojennej odbudowy.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sań. O, pole, tak podobno powiedział książę, który zagubił się podczas polowania, że przestrzeń mu się spodobała, to postanowił założyć osadę. Tak przynajmniej mówi legenda i chyba coś w niej jest. O legendach, wierzeniach i duchach opowiedziała nam Natalia Ciempka ze Stowarzyszenia Manticora.
3: SK Opole.
4: Bardzo podoba mi się legenda, która nawiązuje do samej nazwy naszego miasta, o księciu, który zagubił się podczas polowania i strudzony wędrówką przez chaszcze wyszedł na pole i o, pole. Tak mu się ta przestrzeń spodobała, że postanowił założyć osadę. Jego drużyna oczywiście na wolnej przestrzeni go odnalazła i wszystko skończyło się dobrze. Historia bardzo, bardzo piękna i gdzieś tłumaczy, dlaczego Opole jest Opolem. No ale to tylko legenda, więc każdy wierzy w to, co chce.
5: A jakie były twoje pierwsze kontakty właśnie z legendami i wierzeniami opolskimi?
4: Tutaj stricte projekt. Do Manticory sukcesywnie przychodzą różni ludzie z różnymi doświadczeniami, z indywidualnymi pasjami i podejściem. I my to wszystko wrzucamy do jednego kotła, miksujemy i powstają te nasze bajeczne spektakle. No i właśnie przyszły takie osoby, które tą historią się parają. I zaczęliśmy dookoła tego budować merytorykę spektakli, potem powstawały większe projekty, bo jednak Opole wspiera nas już od bardzo dawna w realizacji różnych, naprawdę czasami bardzo niezwiązanych z nowym cyrkiem działań. Właśnie tutaj powstała wizja spacerów, gier takich fabularyzowanych właśnie, gier typu LARP. Dla nas to jest aktorstwo wyższego stopnia niż te spektakle, które organizujemy. Jesteśmy bliżej publiczności, to jest więcej interakcji i też, co prawda, pierwsze gry robiliśmy przed COVID-em, ale czas COVID-u to był właśnie moment zastanawiania się, a w którą stronę pójść, co jeszcze możemy zrobić, co nam się podoba tak właśnie indywidualnie. I na kanwie pierwszej gry, którą zrobiliśmy ze Stowarzyszeniem Dębowy Leszczy z Wałbrzycha w ogóle, to był projekt, my robiliśmy wtedy grę miejską o dżumie. Makabryczna była ta gra i tam się działy naprawdę trup się ścielił gęsto, jak to się mówi. I od tego zaczęła się ta nasza przygoda z LARP-em. Zrozumieliśmy, że tam jest potężna dawka tego aktorstwa, zupełnie inna relacja my, widz. Bardzo nam się to spodobało. Duża doza kreatywności w nas jest, więc jak najbardziej można wtedy się uzewnętrzniać. No i tak się zaczęła ta przygoda właśnie larpowa. I tak budowaliśmy sobie tą formę i wyszły spacery fabularyzowane, czyli jakiś standardowy spacerek, niewinnie wyglądający po mieście, ale tam jest troszkę inna treść. My nie jesteśmy przewodnikami, nie jesteśmy historykami, takimi z dyplomem w większości, bo jednak się zdarzają u nas, ale gdzieś tą wiedzę chcemy przekazać w takiej formie zabawowej, tak jak lubimy najbardziej, żeby to nie była sucha wiedza, wykład, tylko żeby tutaj coś się działo, więc ten przewodnik jest przebrany, ta treść też jest, no właśnie, mity, legendy. Jest historia, ale skupiamy się na zupełnie innych aspektach. No i forma przekazu też bardziej rozrywkowa niż edukacyjna.
5: A staraliście się współpracować z jakimiś właśnie historykami?
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj współpraca z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną dużo nam pomogła. Tutaj jednak jest oddział przewodników, koła przewodników na Opolszczyźnie. Na pewno konsultacje. To jednak działania aktorskie działaniami aktorskimi, ale jeśli już wchodzimy w czyjeś buty, to też potrzebujemy troszeczkę wiedzy, więc tutaj konsultacje, budowanie scenariusza, żeby ta opowieść miała logiczny ciąg, żeby ta historia wychodziła w historię, żeby to poukładać. My wiemy, jak to zrobić atrakcyjnie, ale też no, trzeba zachować poprawność historyczną i nie pleść trzy po trzy. Więc tutaj jak najbardziej konsultacje się odbyły.
5: A na Opolszczyźnie są jeszcze jakieś miejsca, w których nasi mieszkańcy mogą poznać właśnie historię, legendy, wierzenia?
4: Na pewno każda taka izba regionalna, takie mini muzea, których mamy bardzo dużo, czy Farska Stodoła, mamy takich naprawdę obiektów bardzo dużo. To wszystko inicjują zawsze pasjonaci, osoby, które są z danego terenu i naprawdę wiedzę mają potężną. Warto zrobić sobie taką wycieczkę właśnie po takich izbach muzealnych czy regionalnych i zobaczyć, jak ludzie żyli na tamtym terenie, czym się parali i tak naprawdę w tym życiu codziennym te wierzenia kiedyś częściej się przejawiały niż obecnie. Ta nasza kultura jednak była bardziej uduchowiona, bardzo dużo zachowań takich w życiu codziennym też wynika z tej naszej kultury, z folkloru, z wierzeń, z zabobonów, powiedzielibyśmy. Z takich rodzimowierczych gdzieś historii z dziada, pradziada przekazywanych, może zmienianych pod kątem chrześcijaństwa, ale jednak to się gdzieś przejawia. Muzeum Wsi Opolskiej oczywiście, to też warto się tam zagłębić, bo można tam zobaczyć takie życie wsi z dawnych czasów i te wierzenia również tam wypływają i folklor wypływa zawsze na zewnątrz. Mamy na Opolszczyźnie bardzo dużo zamków i pałacy. Bardzo, naprawdę ten szlak zamków i pałac mamy bardzo duży. No i jakby na to nie patrzeć, tam też się życie toczyło swoim rytmem, a jest to też bardzo dobry starter, żeby sobie jakąś wycieczkę taką historyczną, etnograficzną, ludyczną zorganizować.
5: A jakie wierzenia panowały tutaj na Opolszczyźnie? W co ludzie wierzyli?
4: Tutaj z racji na żyzne gleby, na rolnictwo, bardzo dużo było takich wierzeń już stricte związanych z obróbką pól. No to już nawiążę do chrześcijaństwa, chociażby przygotowywanie pól przed orką, przed przygotowaniem ziemi. Tą ziemię się święciło, robiło się z resztek po koronach żniwnych, robiło się malutkie krzyże na przykład i je zostawiało się na polu. Właśnie, żeby uświęcić tą ziemię, żeby był dobry rok, dobre plony, to chociażby tutaj. Z racji też na historię naszego regionu, tutaj jest bardzo dużo ludności napływowej, no to też ze wschodu przychodziły do nas różnego rodzaju tradycje i to widać chociażby w kuchni na święta. W różnych rejonach naszego województwa te potrawy różnią się od siebie, gdzie się skutnia, gdzie się jej nie ma, a więc kuchnia też jest takim wyznacznikiem. Ja bardzo lubię wszystkie takie posłowiańskie jeszcze wierzenia, jak sadzenie lipy na płodność, koniecznie o północy, to tego typu sytuacje bardzo, bardzo do mnie przemawiają i zdarza się.
5: A to trzeba posadzić tą lipę konkretnego dnia, czy tylko o konkretnej godzinie?
4: Tak, są etapy, są takie okresy w roku, gdzie warto, moc sadzenia tej lipy jest mocniejsza, ale generalnie tak, środek nocy i sadzenie lipy z koleżankami zrobiło na mnie potężne wrażenie. I rzeczywiście zadziałało, bo bardzo dużo z nas zaszło potem w ciążę.
5: To faktycznie trzeba korzystać, jeżeli ktoś ma w planach. Nasz zespół również nawiązuje do mitycznego stworzenia, prawda?
4: Tak, mamy takie spektakle, mamy takie działania. Właśnie ta forma teatralna, którą sobie przyjęliśmy i taniec z ogniem, Oczywiście mamy strój, jest odpowiednia muzyka. Zaczęliśmy w pewnym momencie dodawać lektora do niektórych spektakli, ale właśnie ta warstwa dodatkowa, czyli warsztaty, prelekcje, jakieś koncerty czy wystawy, które się dzieją dookoła tego spektaklu, one pomagają nam wytłumaczyć, o co w tym spektaklu chodzi. Bo o ile jest jakaś znana historia, nie wiem, jak Dziady Mickiewicza, no to na przykład jak się wzięliśmy za Szekspira, to ten spektakl wcale tak do przodu. Wiem, że to był ciężki w odbiorze spektakl, on był przepiękny w formie, ale żeby tak od początku do końca ktoś, kto Szekspira nigdy nie przeczytał i Sen nocy letniej nie jest jego ulubioną lekturą na dobranoc, to chyba był najtrudniejszy spektakl do wytłumaczenia. I rzeczywiście tutaj mieliśmy dużo warsztatów, animacji, wprowadzenia tego lektora w spektaklu było bardzo dużo. Sceny były najprostsze, jakie tylko się da, bo fizycznie musieliśmy wprowadzić widza w tą merytorykę, w ten scenariusz.
1: A sama nazwa, Manticore?
4: To też mityczność. Jest taki stwór w mitologii. Podobno te najstarsze przekazy, gdzie ta Manticora się pojawia, to Turcja, więc no jest to takie stworzenie kojarzące się z żywiołem ognia, a jest to lew ze skrzydłami nietoperza i z ogonem skorpiona. I ja uważam, że wszystkie te zwierzęta w jednym idealnie przedstawiają charaktery, które mamy w grupie.
1: O jakich legendach mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom?
4: Na pewno zachęcam, żeby wziąć udział w naszych spacerach, ale legendy mamy różne. Bo też pojawiają się pytania, czy te spacery są tylko dla dzieci. Nie są tylko dla dzieci, bo niestety większość legend jest po prostu bardzo krwawa. W tej naszej historii działo się bardzo dużo rzeczy makabrycznych na przykład, chociażby właśnie wspomniana już Dżuma. Chyba moja ulubiona historia.
1: Widać.
4: Tak. Akurat, no niestety, te najbardziej mroczne i straszne historie dobrze się prezentują. To jest dobra warstwa, żeby na przykład zbudować jakąś scenę, monodramę teatralną, która się podczas tych spacerów dzieje. Ale tak, tych historii mamy bardzo dużo i one nie są tylko takie słowiańskie, takie nawiązujące do tego, jak to Opole powstało, tylko sukcesywnie, tak jak sobie Opole istnieje, tak się pojawiają kolejne historie z wieku XVI, tak, czasy pruskie i tych historii naprawdę mamy bardzo dużo, więc idąc spacerem, my sobie przeplatamy tą historię z danym miejscem, z daną lokalizacją i zaczynamy słowiańsko, kończymy słowiańsko, bo tam Święty Wojciech oczywiście się pojawia, musi się pojawić Święty Wojciech, to jednak patron naszego miasta, więc jak nas zaszczyci, to jest, a jak nie, to przewodnik opowie na pewno.
1: A zdradzisz nam swoją ulubioną?
4: Moja ulubiona? Nie, chyba ta Dżuma.
1: Bo ona nie jest typowo opolska.
4: Tak naprawdę każde miasto będzie miało swoją historię akurat z tą epidemią związaną, bo to rzeczywiście była choroba, która zdziesiątkowała tutaj Europę i wywarła wpływ też na kulturę, chociażby charakterystyczne maski z nosem, to się gdzieś przejawia często, nie tylko u nas w Polsce, chociażby maski weneckie, bardzo często się pojawia tam taki medyk podczas karnawału. W Opolu przynajmniej ta legenda, no właśnie, jak szukaliśmy informacji na temat tego, co się wtedy działo w mieście, to znaleźliśmy dwie wersje tej samej legendy i my obie wersje prezentujemy, mówimy o nich podczas spaceru. Oba wątki zaczynają się w tym samym momencie i kończą się w tym samym momencie, po prostu fabuła się rozrywa i tutaj albo wierzymy w moc trunku, albo w wiarę w Boga, ale wszystko kończy się tak samo. Powstaje kościół świętego Sebastiana, też opowiadamy, jak to jest, jak to było, że w ogóle powstał plac świętego Sebastiana, bo kiedyś były tam regularne domy, miasto tam się po prostu, kamienice miejskie tam się znajdowały, więc też zaczynamy od początku do końca, dlaczego jest plac, dlaczego kościół no i Dżuma.
1: Każdy może wybrać swoje ulubione rozwinięcie historii, więc dla każdego coś ciekawego się znajdzie. A czy te wierzenia i legendy, jakie one miały wpływ na mieszkańców Opola kiedyś, w przeszłości?
4: No tak jak mówiłam, w takim życiu codziennym, jeśli my w coś wierzymy, ale tak naprawdę bardzo mocno, to tak, to wpływa na takie nasze, na taki rytm dnia codziennego. Te obrządki różnego rodzaju wyznaczały czas wstawania, pory kładzenia się, zmieniały na przykład harmonogram obowiązków codziennych, zwłaszcza w takim życiu wiejskim, gdzie tych obrządków jest jeszcze więcej tak naprawdę, bo na co dzień w mieście skupiamy się bardziej na pracy, jesteśmy bardziej ściśnięci i na te wierzenia aż tak czasu nie ma, ale Jak już troszeczkę wyjedziemy poza miasto, to tam duchowość bardziej się przejawia i rzeczywiście czy karmienie węży, które tutaj w tej słoweńskiej tradycji przez pewien czas nie były symbolem zła tak naprawdę, tylko właśnie dobroci, obfitości i chociażby takie rzeczy zupełnie niecodzienne i dla nas nie do pomyślenia, one się tutaj rzeczywiście działy. Ale to nie tylko opolszczyzna, bo generalnie ten rejon słowiański obfituje w różnego rodzaju działania, rytuały, w możliwość spotkania się z daną społecznością i wspólnego przeżywania jakiegoś mitu. No dla nas mitu, a dla nich to faktu.
5: Był taki jeden dzień w roku, w którym faktycznie można było robić psikusy na opolszczyźnie i nikt się o to nie obrażał. Myślę, że w obecnych czasach by już to nie przeszło niestety. A ty jak uważasz? Możemy mówić, że te wierzenia z biegiem czasu straciły na swojej wadze?
4: Myślę, że zostały zapomniane, ale teraz ja widzę, są dalej chętni i to bardzo dużo chętnych. Jeśli chodzi o te psikusy, od tego zacznę, to tak, to ten okres świąteczny śmingus dyngus, nam zostało polewanie wodą, ale tak naprawdę jeszcze 200 lat temu, czy 100 lat temu chociażby, to były psikusy i na przykład nikt nie obrażał się za to, że ktoś zabrał komuś fragment płotu z ogrodzenia i takie psikusy i kawałek tego płotu mógł znaleźć się na dachu stodoły i robiono takie rzeczy. Tak, teraz nie do pomyślenia, żeby ktoś naruszał moją własność. My chyba już jesteśmy bardziej tacy ja, moje, a kiedyś w formie zabawy no, naruszano cudzą własność i wszyscy mieli z tego wielką zabawę i frajdę.
5: Teraz już śmingusa, dyngusa to nawet ciężko, jak ktoś cię obleje, bo myślę, że osoby już coraz bardziej odchodzą od tej nawet tradycji. Jeszcze zostało to przy dzieciach, ale niestety coraz bardziej jest ona również zapomniana. A wcześniej wspomniałaś też o dziadach, a dziady to duchy. Czy duchy w Opolu były, straszyły? Jak to wyglądało?
4: One nie były, one są. One są, każde miasto swoje duchy ma. Istnieje ponad 800 lat, więc w te 800 lat naprawdę tu się mogło zdarzyć wiele różnych rzeczy. Ród Piastów to taka gra o tron troszeczkę. Tutaj też się sporo działo, więc jak najbardziej duchy miejskie posiadamy.
2: Naszym gościem była Natalia Ciempka ze Stowarzyszenia Manticora. Każda legenda ma w sobie ziarno prawdy, a w Opolu takich ziaren jest naprawdę sporo.
3: Radio SK. Radio SK.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
2: I po reklamie.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

0: Polska Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?